pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem.

Biegłem zamarłym w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój w rozgrzane słońce. I nie mam już sił w świecie bez zalet wyznaczać granic dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę.

Słyszeć głos, co woła mnie tylko w dalekich wspomnieniach. Chcę wszystko znowu zacząć raz jeszcze.

tego Eusebiusza, Herminy i Gaudentego. Wszystkiego dobrego wam oczywiście życzymy. Tak w kalendarzu jest zapisane. To tak to czytam i tak to wam przedstawiam. 25 dzień sierpnia to wtorek. Przypominam, że 3 dni do weekendu nam zostały, to z informacji najważniejszych również. Dzień polskiej żywności mamy w kalendarzu. To rzecz jedna. A rzecz druga to dzień zupy błyskawicznej. I nie wiem, jak połączyć polską żywność.

0: przekazać. A już za chwilę, a propos przekazywania i a propos wiedzy, no to zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre oczy.

dwóch nici, nitek bliźniaczego systemu Nord Stream 2. Pod koniec zeszłego tygodnia sąd w Chorwacji postanowił aresztować zatrzymanego do czasu podjęcia decyzji w sprawie jego ekstradycji do Niemiec. Zatrzymany Wołodymyr Żurawłow, którego aresztowania niemieccy śledczy domagali się od Polski w połowie roku 24 bez powodzenia, bo Żurawłow wyjechał do Ukrainy. Później wrócił do Polski, gdzie od kilku lat mieszka, no i przed rokiem został zatrzymany przez polską policję na wniosek Niemiec. Donald Tusk do tego mówi, kto ma się wstydzić. W piątek w Krakowie dziennikarze zapytali premiera Tuska o zatrzymanie w Chorwacji Ukraińca. No a premier według relacji serwisu TVP World przypomniał dziennikarzom, że Polska długo sprzeciwiała się budowie gazociągu Nord Stream 2, wskazując, iż jego eksploatacja doprowadzi do pogłębienia zależności Europy od gazu z Rosji. Niemcy uważały wtedy inaczej. Zmienili zdanie, ale za późno. Tak powiedział Donald Tusk. O wściekłości Rosji, o samym Tusku, no i o samej sprawie przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 11 w Wyborczej. A w temacie dnia o nowej taktyce Kremla na polskie ulice wchodzą agenci z rosyjskich służb. Przestajemy mieć do czynienia wyłącznie ze zwerbowanymi przez internet amatorami, którzy skusili się na $100 za podpalenie. Teraz to będą ludzie wyszkoleni, doskonale wiedzący, co robią i dysponujący znacznymi środkami finansowymi oraz technicznymi. To rozmowa z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas na stronie 4 oraz na stronie 5. W Rzeczpospolitej o finansach publicznych na jedynce sobie poczytamy, o wetach prezydenta, które kosztują miliardy. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego szczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. Nawet agencja Fitch ostrzega, że utrudniają one politykę gospodarczą i reformy. O kosztach budżetowych dotychczasowych bet przeczytacie, no i dodatkowo zobaczycie to na wykresach. Jeżeli chodzi o podatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, koszty budżetowe w roku 2026 wyniosą 3,8 miliarda złotych. O, jeżeli chodzi o podwyżkę akcyzy na alkohol, to ponad miliard. O, jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT-u w obrocie betonem, to również ponad miliard. Ministerstwo Finansów liczyło skutki wet prezydenta dla budżetu miasta. O paliwach, o alkoholu, o tym, że rachunek rośnie, no i prawdopodobnie również będzie rósł, przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 15 w Rzeczpospolitej. O cybernękaniu na jedynce również informacje, które trafi do kodeksu, pisze Norbert Nowotnik. W prawie karnym ma pojawić się nowe przestępstwo. Poprawa bezpieczeństwa dzieci w internecie. To jest cel właśnie tych zmian. Na stronie pierwszej oraz na stronie 12 informacje na ten temat. Wraca spór o zboże z Ukrainy. To temat Aleksandry Ptaki-Glewskiej. Również na pierwszej stronie: Ukraina naciska na Polskę w sprawie tranzytu zboża przez nasze terytorium. Jednak polski rząd, pamiętając związany z tym kryzys w roku 23, jest wyjątkowo ostrożny. Na stronie pierwszej oraz na stronie 16 więcej na ten temat. W Dzienniku Gazecie Prawnej na jedynce przeczytamy o skarbówce, która łagodzi sankcje VAT. No, spada ich liczba i spada ich wysokość. Od roku 24 spada liczba sankcji nakładanych na podatników. Maleje też ich wysokość, bo skarbówka zaczęła je miarkować, czyli uzależniać od okoliczności naruszania. Musi to zrobić, no bo tak nakazało TSUE. Agnieszka Pokojska i Mariusz Schulz piszą, że sankcje to dodatkowe zobowiązania VAT. Wynosi ono do 15%, do 20% albo do 30% kwoty zaniżenia podatku podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego. Tak, takie dane potwierdza Ministerstwo Finansów i ten temat opisany jest na stronie pierwszej. Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej od podatków, a nie progów w PIT-cie. Podniesienie kwoty to zdecydowanie najczęściej wskazywany kierunek zmian w PIT, jakiego chcieliby Polacy. Tak wynika z sondażu, który został przytoczony na pierwszej stronie w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej. Statystyka i dane również tutaj znajdziecie. W Głosie Wielkopolskim, czyli w prasie lokalnej, na jedynce przeczytamy o wojnie o hale na Golęcinie, która rozpala emocje. Zwolennicy i przeciwnicy są w ofensywnie. Radosław Patroniak pisze, że budowa hali lekkoatletycznej to nie jest nowy temat. O takiej inwestycji mówi się już 10 lat. W ostatnich miesiącach padły już jednak konkretne daty i terminy. W tym czasie Rada

świecą, z łupieńcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

13 niecałych minut nam zostało do godziny 8, a to oznacza, że zaglądamy do świata sportu. Moi drodzy, mówiłem, że o tenisie będzie, no i będzie, ale nie zaczynamy od tenisa, tylko zaczynamy od czegoś ważniejszego chyba zupełnie w tym momencie, bo zaglądamy sobie do świata siatkówki. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet się rozpoczęły, no i jesteśmy w tym momencie na początku fazy grupowej, jeżeli chodzi o tę imprezę sportową. Polska została zakwalifikowana do grupy numer A. Jeżeli A może być jakimkolwiek numerem, no to właśnie w takiej grupie jesteśmy. Razem z Turcją, razem ze Słowenią, razem z Niemcami, razem z reprezentacją Łotwy i razem z reprezentacją Węgier. Wczoraj mogliśmy zobaczyć spotkanie, właśnie jedno ze spotkań fazy grupowej, w której polska reprezentacja grała. No i niestety, był to słaby mecz. Reprezentacja Łotwy jest reprezentacją dużo niżej notowaną, jeżeli chodzi o piłkę siatkową. No a reprezentacja Łotwy jednego seta zdobyła, no i było blisko, żeby drugiego seta również wygrała. Tak czy tak, nasze reprezentantki wygrywają to spotkanie, chociaż naprawdę z wieloma problemami. No a miała być to bardzo łatwa gra, miał być to niemalże spacerek na samym początku tego turnieju właśnie. No trzeba będzie coś pozmieniać, to na pewno w grze Polek, no albo się po prostu jakoś przystosować do tego, jak te mistrzostwa w tym roku wyglądają. Patrząc na przebieg tego spotkania, no to w pierwszym secie nasze reprezentantki wygrywają 25 do 19, no i seta numer 2 przegrywają, to 23 do 25, potem 25-22, no i ostatni set to 26 do 24. Można powiedzieć, że było blisko, no ale 3 do 1 nasze reprezentantki ten mecz wygrywają. Mecz fazy grupowej oczywiście. Kolejne spotkanie już dzisiaj. Po godzinie 18 reprezentantki Polski zmierzą się ze Słowenią. Patrząc na tabelę, no to w tym momencie polska drużyna po dwóch rozegranych spotkaniach na miejscu numer 2. Dwa również wygrane spotkania, to trzeba zaznaczyć. 6 punktów na koncie, a nad nami tylko reprezentacja Turcji z 9 punktami. No i również ze wszystkimi wygranymi meczami, ale z jednym spotkaniem więcej. Miejmy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie również na nasze konto wpadnie, no to wtedy jakoś się to wszystko będzie wyrównywało już na tym początkowym i pierwszym etapie do Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet. Zaglądamy do świata tenisa, no bo tutaj Winston-Salem Open trwa nieustająco, no i niestety w tym Winston-Salem Open mogliśmy oglądać Kamila Majszaka przegrywającego w 1/32 finału. Ten zmierzył się z Benjaminem Bonzim wczoraj, no i przegrywa to spotkanie 4-6 i 6-7. Dzisiaj będziemy mogli oglądać kolejne spotkanie, no ale niestety już bez naszych polskich reprezentantów, no bo to była jedyna osoba, która w tym turnieju swoje rozgrywki rozgrywała, jeżeli chodzi o singla. No bo jeżeli chodzi o debla mężczyzn, no to tutaj mogliśmy oglądać jeszcze Jana Zielińskiego, który razem z Luke'em Johnsonem zmierzyli się dzisiaj z Lukasem Miedlerem i Markiem Polmansem. No i niestety to spotkanie również zostało przegrane. To 6-4, 3-6 i 7-10 w 1/8 finału debla męskiego w Winston-Salem Open. To jeden z turniejów tenisowych, które możemy oglądać. Kolejnym jest rozpoczynające się US Open, które w tym momencie mamy na etapie kwalifikacyjnym. No i w tych kwalifikacjach polska reprezentacja bardzo rozbudowana, spoglądając na nazwiska, które możemy oglądać. Dzisiejsze spotkanie jednego z naszych reprezentantów to godzina 19:20. Tam Max Kaśnikowski zmierzy się z Nikolajem Budkowym Kjaerem, Norwegiem, po godzinie 19:20. Przypominam, no i to jedyne spotkanie dzisiejszego reprezentanta, jeżeli chodzi o singla mężczyzn, a jeżeli chodzi o singla kobiet, no to mogliśmy wczoraj oglądać niestety przegraną Katarzynę Kawa. Wszyscy mieli nadzieję, że Katarzyna Kawa to będzie ta zawodniczka, która nie tylko przejdzie kwalifikację, ale również jakoś dalej w tym całym turnieju pójdzie. Ta mierzyła się z Ekaterinę Georgodze, no i przegrywa to spotkanie 6-3, 6-7 i 2-6. To spotkanie wczorajsze, na spotkanie wczorajsze reprezentantki, które było na naszą korzyść, to spotkanie Lindy Klimowiciowej. Ta wygrywa z Lisą Pigatto 6-3 i 6-2.
trzech. Dzisiejsze spotkania, również kwalifikacyjne, będziemy mogli oglądać już od godziny 17. Oglądać mogliśmy również je w nocy. No ale jeżeli chodzi o naszą reprezentację, no to po godzinie 19.20 Martyna Kubka zmierzy się z Aniką Penickową. To Martyna Kubka i Anita Penickowa po godzinie 19.20 w meczu kwalifikacyjnym w singlu kobiet. Jak te kwalifikacje przejdziemy, no to Iga Świątek również do tego turnieju US Open dołączy. No, dostaliśmy informację również w minioną niedzielę, że Iga Świątek zrezygnowała z turnieju mixta, więc tylko singiel kobiet. To są te mecze, w którym będziemy mogli naszą reprezentantkę oglądać. Świat tenisa za nami, no to jeszcze świat lekkiej atletyki. Jeden memoriał się zakończył, no to kolejny memoriał będzie zapowiadany, już jest zapowiedziany i będziemy mogli go oglądać już jutro. To memoriał Wiesława Maniaka w Szczecinie, również impreza lekkoatletyczna z polską reprezentacją. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje sportowe. Mamy 7 minut do godziny 8, a King Gizzard and the Lizard Wizard na naszej antenie.

0: połączenia kolejowe. W niedzielę wejdzie w życie jesienny rozkład jazdy. Od 4 września PKP Intercity uruchomi nowy pociąg GOPŁO na linii Poznań-Olsztyn-Poznań. Będzie to 7 para połączeń na tej trasie. Pociąg zatrzyma się m.in. w Gnieźnie, Inowrocławiu, Toruniu i Ostródzie. Również 4 września nowy skład pojawi się na linii Poznań-Gorzów-Wielkopolski-Poznań. Pojedzie on przez Krzyż i Nowe Drezdenko. To połączenie będą obsługiwać pojazdy SD85 wyposażone w klimatyzację oraz gniazdka do ładowania urządzeń. Już za tydzień zaczyna się nowy rok szkolny. W wielu rodzinach oznacza to konieczność zakupu wyprawek, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi wydatkami.
1: W tym roku rodzice spodziewają się większych wydatków. 40% z nich spodziewa się, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu, a prawie połowa planuje przeznaczyć na jedno dziecko ponad 500 zł. Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupów.
0: Mówił Mateusz Widera z firmy Kursor. Na wyprawki w tym roku jedna rodzina przeznaczy średnio około 620 zł. Poza ceną dla rodziców znaczenie będzie miała jakość i trwałość produktów, natomiast dla uczniów wygląd i aktualna moda. 3/4 rodzin przy zakupach weźmie pod uwagę zdanie swoich dzieci.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Pozostajemy w tematach wydatków związanych z powrotem do szkoły, a konkretnie z dojazdami na zajęcia. Uczniowie szkół podstawowych będą mogli skorzystać ze wszystkich linii ZTDM przez 12 miesięcy za 60 zł. Bilet będzie obowiązywał od 1 października do 30 września 2027 roku, zatem bilety na rok szkolny 2025-2026 pozostają ważne do 30 września. Oferta obejmuje szkoły w Poznaniu oraz okolicznych gminach. Aby z niej skorzystać, należy posiadać imienną kartę PK oraz ważną legitymację szkolną. Więcej informacji na stronie ZTM.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Czy na poznańskich parkingach pojawią się wiaty z panelami fotowoltaicznymi? Interpelację w tej sprawie złożył radny Adam Szabelski. Celem nowych instalacji miałoby być produkcja czystej energii, ale również możliwość ładowania samochodów elektrycznych i zapobieganie przegrzewaniu się pojazdów. Radny uważa, że miasto powinno w tym celu stworzyć system zachęt podatkowych dla prywatnych właścicieli parkingów.
3: Wiem, że w Gdańsku ta inwestycja, która ma mieć 900 miejsc parkingowych, to jest około chyba 20 milionów. Wiadomo, że to wtedy jednak po pewnym czasie samo się zwraca, no bo produkcja prądu po kilku latach, no jakby koszty inwestycji zwraca.
0: Takie rozwiązania jak proponowane przez radnego Szabelskiego funkcjonują na szeroką skalę we Francji, ale również wspomniany Gdańsk planuje taką inwestycję. Urząd Miasta nie odniósł się jeszcze do tej interpelacji. W tym serwisie to wszystko. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

A w kalendarzu 25 dzień sierpnia, to oznacza, że mamy wtorek. Moi drodzy, 3 dni do weekendu nam zostały, to informacja najważniejsza, więc tak naprawdę patrząc na ten tydzień, a to już tak z górki to wszystko powinno lecieć. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty, to wasze imieniny, świętujcie, wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Polskiej Żywności, Dzień Zupy Błyskawicznej również w kalendarzu mamy. To dwa święta, które obchodzimy dzisiaj. Tak zacząłem sobie myśleć o tym, co powiedziałem, że we wtorek to już wszystko z górki w tym tygodniu, ale potem sobie przypomniałem, że jest jeszcze syndrom trzeciego dnia, a trzeci dzień tygodnia to środa, więc może to jutro już wszystko z górki, a dzisiaj to tylko tak równia pochyła bardziej niż z górki. Przysłowia na dzisiaj również zostały nam przez przodków zapodane, więc ja zapodaję je dalej. Na Ludwika zboże z pola umyka. To rzecz jedna. Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. To rzecz numer dwa.

mikrofonami. Słuchaczka Lidia do nas napisała, no i powiedziała, że tak, panie redaktorze, istnieje numeracja nie tylko cyfrowa, ale również jest numeracja literowa, więc litera może być numerem. Więc w takim razie, wracając do Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet, moi drodzy, Polska trafiła do grupy z numerem A. I tak to zostawmy. Dziękuję bardzo serdecznie za ten głos. Aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy do godziny 10:00.

Piszcie SMS-y pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytania. Pytam dzisiaj o przepisy, właśnie najlepsze przepisy, najlepsze polskie przepisy. Do godziny 10 czekam na odpowiedzi, a wyjściówka jest podwójna na to wydarzenie przygotowana. Złotówka i 23 grosze to koszt.

0: prysznic. Im starsza jestem, tym bardziej przymglone miewam poranki, tym trudniej jest mi się wydostać ze snu, z łóżka, ze spoczynku. Zanim dotrę do kawy i przytomności, mija zwykle godzina, podczas której robię Kajetkowi kaszkę, Nestle Wheat Banana Instant albo płatki z jogurtem. Szykuję mu kanapki z masłem orzechowym do szkoły, zapinam guziki jego białej, wypranej i wyprasowanej przez Hidaye koszuli, popijam wodę, chwytam w biegu torbę i klucze od auta. Kajtek i jego starszy brat pakują się na siedzenie, odpalam samochód, który zawsze trochę piszczy rano, cofam i wyjeżdżam. Ismail otwiera bramę, uśmiecha się do nas, choć najbardziej do Kajtka, który krzyczy hello oraz jumbo, habari. Krzyczy tak do większości mijanych ludzi na ulicy, jak ma dobry humor. Husband zwykle biega na plaży w tym czasie. Na krótkim odcinku przy domu i trochę dalej droga jest wyboista i słabo utwardzona. Podskakujemy na dziurach. Macham radośnie do powoli poznawanych sprzedawców podstawowych warzyw w budzie po lewej i do takichże sprzedawców smażonych słodkich ziemniaków i czapati w budzie po prawej. Mijamy Sebil School, dobrą szkołę dla więcej niż średnio bogatych dzieci zanzibarskich, którą oglądaliśmy kiedyś, szukając najlepszej szkoły dla naszych chłopców. Prowadzą ją tureccy nauczyciele, których srogie wąsy i ostre nosy przestraszyły mnie nie na żarty. Dzieci w Sebil School recytują jak jeden mąż wierszyki, ustawiają się do apeli, siedzą grzecznie przy stolikach i uczą się dzięki dyscyplinie. Nie ma w niej zachodnich dzieci. A angielskiego uczą kobiety, kaleczące ten język niemiłosiernie. Muszę jednak przyznać, że Mahir, syn Muny, uczęszcza do Sebil School i zarówno on, jak i jego rodzice są bardzo zadowoleni. My zaś z lękiem wypatrujemy srogiego tureckiego dyrektora za rogiem. Po kilku głębszych podskokach i wyminięciu przechadzających się bawołów oraz wytrąbieniu stada skus wjeżdżamy w wąską asfaltową i chciałoby się rzec osiedlową szoskę. Mamy 5 minut do szkoły, blisko. Właściwie powinniśmy chodzić pieszo, zajmowałoby to 20 minut, ale chyba nie chce nam się wstawać wcześniej. Szoska jest mało ruchliwa, ale trzeba uważać na ludzi, rowerzystów, rozpędzone jeepy. Niedaleko nas mieszka prezydent Karume, to taka dzielnica tam Bueni właśnie. Kajtek na marginesie, dodam, chodzi do zerówki z wnukami prezydenta, bliźniakami. I czasem prezydent przyjeżdża ze swoją eskortą na sygnale. Zawsze, gdy jedzie, robi przy tym wielkie halo. Każdy kierowca musi się zatrzymać, dopóki kawalkada aut nie zniknie. Jedni mówią, że trzeba się zatrzymać ze względu na własne bezpieczeństwo, drudzy uważają, że to kwestia szacunku dla władz. Ale jedno z drugim się sprzęża. Nie zatrzymujesz się, ergo nie szanujesz prezydenta. No a prezydenta trzeba koniecznie szanować. W Polsce wydawało mi się, że nasz platan ukryty wśród ścieżek w Antoninku ma najdłuższe możliwe gałęzie rozciągające się na wiele, wiele metrów nad ziemią. Jednak tutejsze akacje, kwitnące właśnie na różowo, które dawno temu z upodobaniem zasadzono wzdłuż dróg, mają ramiona tak długie, że skryłyby kilkunastometrową łódź. Uwielbiam na nie patrzeć. Rano na ulicy spieszą się nie tylko uczniowie i ich rodzice. Palą się gdzieniegdzie śmieci po nocy. Pojedynczy rybacy wiodą na ramię lub na bagażniku swoich zdezelowanych rowerów ogromne ryby, których ogony lub łby wyzierają z niedomykających się toreb. Kobiety na poboczu, przy sklepach, wachlują w kucki gotowe do sprzedaży czapati i pączki bez marmolady, odganiając hordy much. Dojeżdżamy do szkoły na minutę przed czasem. Starszy brat Kajtka rzuca szybkie cześć i idzie. Kajtek ciągle chce, żebym z nim została. Wracam do domu na śniadanie i kawę, po czułych uściskach, buziakach, duszonych łzach i milionie papa.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja. Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: dopiero w ostatni piątek na antenie Radia Poznań. Polityk oświadczył również, że zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze w tej chwili próbują ustalić sprawców. Jak informuje poznańska policja, grozi im do 5 lat więzienia.
1: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Zbliża się kolejny remont w Poznaniu. Tym razem przebudowana zostanie ulica 28 czerwca 1956 roku. Prace rozpoczną się pod koniec roku, a ich koniec planuje się na połowę kwietnia 2028 roku.
2: Prace obejmą nie tylko wymianę torów, sieci trakcyjnej, instalacje systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic. W trakcie realizacji odnowiona i przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, w tym wodno-kanalizacyjna w rejonie ulic 28 czerwca oraz pamiątkowej.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Poza tym przebudowane zostaną przystanki, co ułatwi pasażerom dostęp do tramwajów. Wartość inwestycji wynosi prawie 33 miliony złotych.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: W ostatnią sobotę przed kamienicą przy ulicy Mickiewicza 7 zostały osłonięte kolejne kamienie pamięci. Upamiętniają one poznańskich Żydów, którzy zamieszkiwali tę kamienicę i zginęli w czasie Holokaustu. Ta forma pamięci o ofiarach zagłady pojawiła się w Europie na początku lat 90. ubiegłego wieku. Z inicjatywy niemieckiego artysty Gintera Demniga na chodnikach przed domami, w których mieszkali zamordowani Żydzi, pojawiają się mosiężne tabliczki z ich imionami, nazwiskami, datami urodzenia oraz datami i miejscami śmierci. W Polsce pierwsze kamienie pamięci pojawiły się w 2008 roku we Wrocławiu, natomiast w Poznaniu w zeszłym roku osłonięto pierwsze tabliczki. To wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, moi drodzy, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

Godzina 9 na zegarku, a w kalendarzu 25 dzień sierpnia. To wtorek. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. 3 dni do weekendu zostały, to z informacji ważnych. Dodatkowo Dzień Polskiej Żywności. No i Dzień Zupy Błyskawicznej to święta, które obchodzimy dzisiaj. Na Ludwika zboże z pola umyka. To przysłowie numer 1, a przysłowie numer 2 brzmi: gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. No.

najbardziej popularny kierunek, więc od tego miejsca, w to miejsce się nie dostaniecie, no ale inne kierunki są dostępne. Zapraszam serdecznie na stronie uniwersytetów, tam wszystkie informacje znajdziecie. Zaglądam nie tylko do Gazety Wyborczej, z której te poprzednie informacje brałem, ale również do Głosu Wielkopolskiego. No i tutaj przychodzą do nas informacje o Golęcinie, ponieważ ta wojna o halę lekkoatletyczną rozpala emocje. Mieszkańcy boją się budowy tej hali, no a miasto chce tę halę w końcu wybudować. 10 lat o takiej inwestycji się mówi już ponad. Padły konkretne daty, padły konkretne terminy, no ale w tym samym czasie już nie tylko mieszkańcy, ale Rada Osiedla Soła czy zaczęła mocno protestować przeciwko planom rozbudowy tej infrastruktury sportowej, która się tam znajduje, no i budowy nowej infrastruktury sportowej. W poniedziałek środowisko sportowe na czele z prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki przystąpiło do tego sporu. Przedstawiciele Rady Osiedla Sołaczy dowiedzieli się jednak o konferencji środowiskowej w ten poniedziałek właśnie i sami zorganizowali swoją własną konferencję na parkingu przed stadionem, który tam stoi 15 minut przed tą sportową konferencją. No, jest walka z jednej strony, jest walka z drugiej strony. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwiązywało do samego końca. Więcej informacji, jeżeli chcielibyście poczytać, jak ta sytuacja wygląda już teraz, no to zapraszam do Głosu Wielkopolskiego, do dzisiejszego wydania. Tymczasem 10 minut po godzinie 9 mamy na zegarku.

0: wyłoniło się 5 głównych motywów. Pierwszy. Przedstawienia są niedokładne i utrwalają mity wśród klinicystów. Drugie. Przedstawienia wpływają na doświadczenie pacjentów z własnymi tożsamościami i dostęp do leczenia. Trzecie. Brak szkolenia klinicznego i wpływ na przedstawienia medialne prowadzą do negatywnych skutków. Czwarte. Przedstawienia prowadzą do złego traktowania przez klinicystów. Oraz piąte. Znaczenie leczenia specjalistycznego, nieopartego na przedstawieniach medialnych. Ale skoro wiemy już tak dużo o tym, jak niepoprawne mogą być skojarzenia, gdy mówimy o dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości, powiedzmy sobie też o tym, jak właściwie wygląda to zaburzenie. Na przykład zadajmy sobie pytania, czy poszczególne osobowości muszą być świadome bądź nieświadome koegzystencji innych osobowości? Otóż bywa i tak, i tak. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie mogą być one nieświadome koegzystencji i mogą nie mieć wglądu do informacji nabywanych przez inne osobowości, które sprawują kontrolę nad pacjentem. Zazwyczaj też mamy do czynienia z poczuciem odrębności w zakresie tożsamości, wspomnień, wachlarza zachowań oraz stopnia inteligencji. Często posiadają też odrębną identyfikację płciową oraz preferencje seksualne. Badania psychiatryczne, neurologiczne i neuroobrazowe potwierdzają, że możemy stwierdzić różnice w tym, jak mózg funkcjonuje w zależności od dominującej osobowości. Przeprowadzone dotychczas nieliczne badania środowiskowe wskazują, że zaburzenie to występuje na poziomie około 1%, czyli mniej więcej podobnie tak często jak schizofrenia. W powstawaniu tego zaburzenia ważną rolę odgrywa często traumatyczne doświadczenie życiowe, związane z odczuciem silnego lęku. Często są to na przykład wykorzystania seksualne, szczególnie w dzieciństwie, lub przemoc w okresie dorastania. Podejrzewa się, przy okazji takiego doświadczenia może zostać wykształcony mechanizm dysocjacyjny, który później jest powielany i utrwalany. Trzeba jednocześnie podkreślić, że występowanie zaburzeń dysocjacyjnych jest uwarunkowane przez genetykę, jak i czynniki środowiskowe. Kluczowym dla pacjenta sposobem leczenia będzie psychoterapia. Jej celem będzie integracja poszczególnych osobowości alternatywnych. Osoby z tym zaburzeniem na przestrzeni swojego życia doświadczają wielkiego cierpienia i zasługują oni na nasze zrozumienie i współczucie, a nie to, co często dostają, czyli strach. Wracając do przedstawień w mediach, warto tutaj wspomnieć o serialu Moon Knight, któremu udaje się w empatyczny sposób przedstawić funkcjonowanie osoby z DID, choć nadal przedramatyzowane. Można powiedzieć, że obserwujemy w nim historię integracji pomiędzy różnymi osobowościami oraz ich wzajemnego zrozumienia. Pokazuje on też rolę tego sposobu radzenia sobie jako próby wytworzenia przez mózg bezpiecznej przestrzeni, wolnej od traumy. Gdy scenarzyści zazwyczaj podchodzą do tego zaburzenia, jest to pewien rodzaj gimmick lub sposób na wystraszenie widza poprzez pewną obcość tego konceptu, choć też pewną jego bliskość, bo wszyscy sobie wyobrażaliśmy pewnie na przykład, o, a gdybym był trochę inną osobą, gdybym w tym momencie zachował się inaczej, ale jakby żadne z takich osób, powiedzmy, osób, które nigdy nie miały doświadczenia z takim zaburzeniem, nie wyobrażają sobie do końca funkcjonowania w taki sposób, więc media tutaj mogą łatwo nam podsunąć jakiś sposób myślenia, jak to by mogło funkcjonować. Jednak gdzie większość scenarzystów hollywoodzkich wybierze, żeby właśnie zszokować, przedramatyzować. Tutaj ten serial pokazuje nam trochę inny sposób myślenia o takim zaburzeniu, właśnie taki empatyczny, z którym możemy poznać lepiej ten sposób funkcjonowania. Z tą myślą, z tą wiadomością o trochę może bardziej pozytywnym nacechowaniu chcę Was zostawić. Dziękuję za słuchanie w tym tygodniu i słyszymy się w następnym. Zapraszam do obserwowania Mózg Afery na Instagramie oraz do słuchania następnych audycji. Dziękuję bardzo. Mówiła do Was Marta Sybila.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: wyzwaniami.
1: Na pewno trzeba być odpornym psychicznie i trzeba rozumieć, że cały czas się jest też nauczycielem. To pomaga też rozumieć potrzeby nauczycieli, no ale oczywiście i uczniów. A tych obszarów pracy dyrektora innych no jest bardzo wiele, które wymagają i czasu, i dobrego przygotowania, i wiedzy, umiejętności.
0: Mówiła dyrektorka trzeciego liceum ogólnokształcącego Katarzyna Kortus. Kadencja nowych dyrektorów będzie trwała 5 lat szkolnych od 1 września.
2: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
0: Zmieni się okolica pływalni Rataje. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na przebudowę chodnika przy ulicy Wioślarskiej. Zostanie on poszerzony oraz otrzyma nową nawierzchnię. Wymieniona zostanie również nawierzchnia jezdni na odcinku około 100 metrów. Zawężone zostanie skrzyżowanie przy ulicy Wioślarskiej z osiedlową ulicą. Początek prac jest planowany na pierwsze tygodnie września. Remont może potrwać do połowy grudnia, a jego koszt ma wynieść niecałe 600 tysięcy złotych. Czy na osiedlu maltańskim dochodziło do kradzieży prądu? Takie podejrzenia ma Enea. Jak podaje Radio Poznań, dostawca miał ujawnić nielegalny pobór prądu w czasie eksmisji jednego z lokatorów. Podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej. W ostatnich latach stwierdzono kilka przypadków kradzieży prądu. Spółka każdorazowo o takiej sprawie powiadamia prokuraturę. Za kradzież energii elektrycznej grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. To już ostatni dzisiejszy serwis. Na następne zapraszam jutro od 6.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

25 dzień sierpnia, moi drodzy, w kalendarzu. To oznacza, że mamy wtorek. 3 dni do weekendu tylko nam zostały. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Luina, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. To wasze imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej w kalendarzu również mamy. No i przysłowia. Na Ludwika zboże z pola umyka. Przysłowie numer 2. Gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie. Tak to wszystko jest wpisane. No i tę polską żywność. O tę polską żywność również w konkursie dzisiaj pytaliśmy. Kilka odpowiedzi do nas spłynęło, ale chyba jedna była taka najbardziej kreatywna i bardzo, bardzo polska. Damian do nas napisał. Przepis na najlepsze polskie danie. Polewkę z siadłego humoru, półtora szklanki rozwodnionych marzeń, dwie łyżki ambicji, dwie łyżki kwaśnej miny, dwie łyżeczki moralizatorstwa, sól do smaku i na rany. Opcjonalnie pyry mieszamy wszystko w dużym kotle, kontrolując poziom frustracji. Po doprowadzeniu się do wrzenia danie jest gotowe. Koniecznie pochwalić się trzeba takim efektem później. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, tylko wydaje mi się, że taka odpowiedź bardziej poniedziałkowa niż wtorkowa. Jakbyśmy wczoraj ten konkurs zrobili, no to by jeszcze lepiej pasowało. Damianie, do ciebie zaraz wiadomość SMS-owa spłynie z odpowiedzią i ze wszystkimi szczegółami. Dziękujemy również innym, którzy wysyłali SMS-y, ale zwycięzca może być tylko jeden. Dziękujemy również, że byliście z nami od godziny 6.30. Daria Kamrowska realizowała program, Marcel Kujawa, Jacek Dobiański odpowiedzialni byli za serwisy informacyjne. Ja się nazywam Kamil Strużyński. No i na sam koniec zaglądam do kartki z kalendarza. To rok 2009. To 25 dzień sierpnia. I to koncert na poznańskiej Cytadeli. Wtedy

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20:00.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama. Pali się
4: niebo, nie ma się tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Alter Mixer.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

kolejne zdjęcia z kolejnych wakacji, a ty utknąłeś lub utknęłaś w domu, gdzieś pomiędzy robieniem prania, planowaniem obiadu i kupowaniem kolejnego opakowania papieru toaletowego, to zapraszam cię do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych, w tym na ekranach Kina Muza, zagości aż 6 filmów Federico Felliniego. Dzisiaj ostatni, Głos z Księżyca, właściwie podwójnie ostatni, bo to też ostatni film pełnometrażowy Felliniego. Wiesz jak jest, może nie zjesz gnocchi, ale popatrzysz za to jak ktoś je gnocchi. Lepiej na dużym ekranie niż na małym ekranie. Głos z Księżyca, Kino Muza, godzina 20:30. Słuchamy, nie oceniamy. Idealna para w tych rolach Zendaya i Robert Pattinson oraz pewna prawda, która wychodzi na jaw na krótko przed ślubem. To jest właśnie film drama i to jest właśnie jeden z tych filmów, że im mniej wiesz, tym lepiej się bawisz. Dlatego na tym poprzestanę. Jaki kraj, takie dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, więc jeśli kręcą cię amerykańscy aktorzy i z nostalgią spoglądasz na Zmierzch albo na Taniec rządzi, to jest coś dla ciebie. Drama, plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30.

0: 1070. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio

0: konkursem. A co tam w tym konkursie mamy, Kasiu?
1: No, w konkursie mamy podwójną wejściówkę do zgarnięcia, więc tak idealnie, żeby kogoś ze sobą zabrać. I akurat tym razem mamy koncert i after party, czyli Shadow Dance Party, i to będzie 5 września w klubie Dwa Progi.
0: Jak już Kasia wspomniała, wejściówka podwójna, więc idealnie, żeby tą mamę babcię...

0: Ja słyszałam, że my mamy konkurs i nawet chyba ten konkurs już raz zapowiadaliśmy. Chciałbyś coś o nim więcej opowiedzieć?
1: No, to już mówiłem, że można babcię na niego babcię mamy po obiedzie, gdzieś tam po gołąbkach zjedzonych można zabrać idealnie po gdzieś tam obiedzie właśnie gołąbki czy coś i zabrać na

0: kwestie związane z tym, czy to była reprezentacja także polskich artystek, czy w równej mierze na przykład artystek zagranicznych. Jak to wygląda na takiej zasadzie, czy polskie artystki też sprzedają festiwale i przyciągają tą widownię festiwalową? No i chyba trzecie najważniejsze dla nas, to znaczy payment gap. To znaczy, czy kobiety dostają dokładnie takie same honoraria jak gwiazdy męskie, czy na przykład zespoły mieszane, występujące na przykład na tej samej scenie w tych samych godzinach.
1: Dobrze, Marta, serdecznie Ci dziękujemy za tę rozmowę i poszerzenie tematu.
2: Znaczy nawet otwarcie tego tematu. Ja czuję, że dopiero teraz mnie to motywuje, żeby się w to wgłębić, osobiście.
1: Ja osobiście też poczułam to, bo zupełnie nie zauważyłam jakby tej zależności. Ale tak, Marta, dziękujemy Ci serdecznie za tę rozmowę. Całość raportu możecie znaleźć na Local Girls Movement na stronie internetowej.
2: I może też zapytam, Marto, czy może jakiekolwiek miałabyś wiadomość, ukośnik, coś, co byś chciała, żeby wybrzmiało i od was mających cały projekt, i może do osób, które mogą się z nim dopiero zapoznać. Czy jest coś, co mogłabyś albo chciałabyś przekazać?
0: To znaczy, jeżeli ktokolwiek w ogóle chciałby ze słuchających, nie wiem, pogłębić te informacje, albo ma pomysł na przykład na badanie związane właśnie z widocznością kobiet w innym obszarze, to myślę, że może zgłosić się do Local Girls Movement i na ten temat porozmawiać. A jeśli właśnie, na przykład, nie wiem, dziewczyna chciałaby z nami zrobić dalsze badania albo wejść w jakąś inicjatywę, to też myślę, że jesteśmy otwarte.
2: Więc my do tego zachęcamy. Zachęcamy jeszcze raz do sprawdzenia całego raportu Main Stage Revolution na stronie Local Girls Movement i do badania różnych rzeczy, bo statystyki są potrzebne i są one ważne. Marto, bardzo Ci dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo
0: za zaproszenie. Miłego popołudnia.
2: Dziękujemy nawzajem. Rozmawialiśmy z Martą Truś-Buchajską, badaczką i analityczką, a za chwilę wrócimy z następnym tematem.

znaleźć wyjścia nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: prostu jakiś kolejny hollywoodzki mega hit. I to też średnio to pomagało w wejściu w takim w pełnym wpłynięciu w świat przedstawiony. Za to niewiele słów krytyki mogę powiedzieć wobec nowego Spidermana, który to film po prostu mi się podobał. I mówię to też mając taką świadomość, że no ja wcześniej miałem bardzo dużą rezerwę do kina, w szczególności tego od Marvela, dlatego że tam były różne wyboje i przeboje, odkąd Marvel Cinematic Universe zostało przejęte przez Disneya. I to w szczególności było widać po tym, gdy skończyła się Infinity Saga. To znaczy, te filmy przyjęły jakąś taką bardzo cukierkową estetykę, bardzo został ich poziom zaniżony. Ja miałem wrażenie, że te historie robią się coraz bardziej zinfantylizowane. Oczywiście, że wiadomo, no, Disney będzie próbował docierać trochę bardziej do dzieci, tylko szkoda, że robi to kosztem tego pokolenia, które jest w stanie faktycznie napędzić, no, chociażby największą sprzedaż. Dlatego, że dzieciaki idą już trochę kursem innych historii niż te, które lubili ich rodzice, no a Disney uderzał właśnie w ich stronę. No więc średnio mi się to podobało jako widzowi, który jednak lubi się nie czuć ogłupiany przez reżysera. Więc podchodziłem z dużą rezerwą. No i tak ostatnio, rok temu ostatnio, podobała mi się bardzo Fantastyczna Czwórka i teraz mam duży, bardzo duży zachwyt co do Spidermana. Ale tak może w skrócie fabuła. No, Peter Parker musi w jakiś sposób poradzić sobie z tym, że został zapomniany przez własnych przyjaciół i jego wewnętrzny mikrokosmos w jakiś sposób się zatraca. I również zatraca się w mroku, który zaczyna kiełkować w jego wnętrzu w związku z tym, że zamiast czy to przeżywać życie w grupie, czy to po prostu walczyć w grupie jako Spider-Man, no to staje się samotnym mścicielem. No i właśnie, ważniejsza od zewnętrznych problemów i walki z, wiadomo, że musi być jakieś zło, więc ze złem, staje się ta jego wewnętrzna podróż, w trakcie której musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce być Peterem Parkerem, czy chce być Spider-Manem. I wiadomo, że poniekąd każda część w jakiś mniejszy lub większy sposób o tym traktuje, no ale to właśnie w tej widać najbardziej sytuację, w której te dwie osobowości, czy te dwie figury się mieszają, co się w związku z tym dzieje, i to nadaje bardzo dużej głębi temu filmowi, ten jakiś taki kontekst psychologiczny. I no, mimo tego, że to jest oczywiście temat o poniekąd odklejony problemach superbohatera, no to kontekst samotności, mimo tego, że on już zaczyna być powolutku wyświechtanym frazesem, to nadal fajnie, gdy kino o tym traktuje, bo to jest nadal bardzo aktualny i ważny wśród czy to młodszych, czy to starszych ludzi temat. No i wiadomo, że to też jest historia, trochę remix motywu wielcy Amerykanie próbują, czy muszą poradzić sobie z konsekwencjami własnych prób bycia super, i to tak naprawdę oni byli tacy super, że sami w zasadzie to zło na siebie sprowadzili, ale jesteśmy w stanie to przeżyć. Największym zaskoczeniem na ekranie dla mnie była Sadie Sink, w którą ciężko wątpić, bo zrobiła bardzo dobry performance. Już gdy mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć na, no, nazwijmy to figuratywnie, dużym ekranie, jednak było to na ekranie serwisu streamingowego, gdy występowała w Stranger Things. Jednak tutaj naprawdę szapoba, bo była to wspaniale zagrana rola. Oczywiście Tom Holland, który również bardzo dobrze sobie poradził, no i Zendaya, która być może potrzebuje więcej ról, w których gra młodą dziewczynę, no bo niestety chociażby we wcześniej wspomnianej Odysei ta rola była niestety średnio w średni sposób dowieziona przez aktorkę.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.

0: A tej rano, dopiero zobaczyłem,
1: doszła tej rano. Będziemy tańczyć bardzo długo.
0: Można tańczyć i słuchać bardzo długo. Są też w planie warsztaty w scenie nowej w CK Zamek, organizowane przez Majo Martineza, Rodrigo Fonti, albo Agnieszkę Stach i Tymoteusza Leja. A potem jeszcze już są inne, i Warm Up Milonga, i tego różne wydarzenia. Odsyłamy na stronę Centrum Kultury Zamek, gdzie macie szczegółowy grafik wszystkiego. Ale Kasia w rozmowie dowiedziała się więcej.
1: Tak, Kasia zapytała, czego możemy się spodziewać od tegorocznej edycji.
0: Czego się możemy spodziewać? Niech powie Michał Główka.
2: Na pewno wielkich wrażeń, ale też zdecydowanie bardzo dobrych wspomnień, jeżeli chodzi o nowe znajomości, bo to już widzimy teraz, jesteśmy na finiszu sprzedaży biletów i już widzimy, że jest większe zainteresowanie też gośćmi z zagranicy, więc zdecydowanie sprowadzi się tutaj do Poznania na ten weekend, no można powiedzieć takie właśnie cała europejska i światowa śmietanka tangerosów, także myślę, że to na pewno.
0: Tu moja poprawka, o tym powiedział nam też organizator tego tango, ale Marcin Antkowiak.
1: Dokładnie.
0: Więc tutaj spostowałem. Wydawało mi się, że aspekt międzynarodowy jest oczywisty, a tu jednak okazuje się, że to trzeba ważne o tym powiedzieć. Czy w takim razie myślę, że nie dałoby rady robić takiego festiwalu bez międzynarodowej sieci?
1: No dokładnie, no nasza polska kultura
0: nie ma tango wpisane.
1: Nie ma tango. Mamy inne tańce, ale no raczej się spodziewałam właśnie tej takiej międzynarodowości w tym wszystkim.
0: Wypadałoby.
1: Wypadałoby.
0: Dokładnie. Też widzimy po nazwiskach i różnorodności po prostu w doboru przez, nazwijmy to, kuratorów, którzy dobrali całe wydarzenia, które będą przez bite trzy dni aktywności. Przejdę też do niedzieli, w której właśnie to są warsztaty, ale potem jeszcze jest sekcja Elektro Milonga i Open Air. I nawet na sam koniec jest też aktywność, ale nie w zamku, a w Bramie Poznania. Tam można iść w niedzielę o 16 na pierwsze kroki w tango, lekcja otwarta. Musisz iść.
1: Musimy iść, oboje.
0: A to ja też.
1: Pójdziemy w tango.
0: Okej, dobra. To żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni, to postaramy się w jakiś sposób udowodnić, że byliśmy. Czy możemy to jakoś, może ktoś zrobi audiodeskrypcję i opisze, że Bartek i Wika są obserwowani w tańcu tango. Słyszymy zmysłową muzykę. To jest moje zboczenie zawodowe z mojej audycji. Ale to byłoby fajne. Patrzę na Mikołaja, mam nadzieję, że on się tym zajmie. Proszę zapisz to. Dziękuję. Wracając do tego, co jeszcze się dowiedzieliśmy w ramach samego otwarcia i pierwszego dnia, czyli 28 sierpnia w piątek, jest koncert otwarcia.
1: Koncert otwarcia zespołu Tango Noche i Gitarra, i tam Kasia zapytała, czego możemy się od tego koncertu spodziewać.
0: Usłyszmy.
2: Jeżeli chodzi o koncert, no to zdecydowanie postaramy się stawić ludzi w takim mocnym, emocjonalnym szoku, jaki zawsze staramy się dać na koncercie, tak żeby no z jakimś tam wyczekiwaniem wypatrywali już kolejnej, pewnie czwartej jakiejś edycji Gotango, kiedy znowuż zaprezentujemy się tutaj na tej poznańskiej scenie i po raz kolejny będziemy chcieć dać coś nowego i ekscytującego.
0: Nie wybrzmiały nazwy, nie wybrzmiały nazwy tego, kto wystąpi. Między innymi mamy tutaj Bando Negro, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich zespołów tangowych. Występował w ponad 30 krajach na 4 kontynentach, prezentując swoją muzykę w Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, całej Europie i nawet w Poznaniu w tym tygodniu. Wydarł 5 albumów, współpracując z wybitnymi artystami świata latynoamerykańskiego. Muzyka zespołu była wielokrotnie prezentowana podczas finałów Buenos Aires Tango World Cup, największego wydarzenia tango na świecie. Więc dla osób, które nie znały Bando Negro, myślę, że to jest taki big deal. Ja myślę, że jak teraz o tym słyszymy, to zdajesz sobie sprawę, że to jest jednak odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu.
1: Tak.
0: No, znasz kogoś innego, kto może otworzyć tango festiwal?
1: Ja nie w ogóle.
0: Patrzę na moje kontakty w telefonie i ja nie znam nikogo od tango. A chyba, że to jest znak, trzeba poznać ludzi od tango.
1: Dokładnie, trzeba się wybrać na Gotango.
0: A do tego się dochodzi Santiago Lara, czyli jeden z czołowych przedstawicieli hiszpańskiej gitary flamenco, pochodzący z Andaluzji, ceniony na całym świecie, wirtuos i kompozytor, twórca też 5 albumów solowych i laureat prestiżowych nagród. I on też przez swoją technikę, która jest niezwykła i wrażliwa, łączy się razem z Bando Negro jako początek z wielkim rozmachem otworzą o godzinie 19 ze swoim koncertem pod tytułem Tango Noce.
1: Tango Noce i Gitara.
0: No bo zaczynam za każdym razem, żebyś popisywała tak, się tym, tak, że tak, mówisz tak, to lepiej niż ja. Tak. Ale wracając do konkretów, albo raczej może usłyszmy jeszcze raz formę zaproszenia, tym razem od Michała Główki, na samo wydarzenie.
3: Jeszcze raz chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na trzecią edycję GoTango Poznań Festival i szczególnie niedzielne wydarzenia przy Bramie Poznania. Zapraszamy i pary, i solo, szczególnie na lekcję, która będzie po Milondze i po pokazie o godzinie 16:00. Naprawdę fajna godzina na słońcu spędzona w miłym towarzystwie, także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Czy Cię przekonało?
1: Bardzo.
0: Masz powiedzieć si.
1: Si, si.
0: Dziękuję.
1: Si, claro.
0: Więc podsumowując, zapraszamy na GoTango, czyli trzecią edycję festiwalu GoTango Poznań Festival od tego piątku do tej niedzieli w Centrum Kultury Zamek. Materiał przygotowała nas Kasia Rybicka, która rozmawiała z organizatorami GoTango, z Michałem Główką i z Marcinem Antkowiakiem. My idziemy w tango, a wy słuchajcie piosenki.

0: edycja. Jest edycja
1: od 21.
0: Od 21. Tak.
1: 5 lat już.
0: Jest to już 5 lat. Gratulujemy. I może dowiedzmy się o tym, skąd się wziął pomysł na stworzenie podwórkowego festiwalu teatralnego od pani Martyny.
2: Pomysł powstał z kilku łączących się powodów. Jeden taki bardziej nasz wewnętrzny to jest chęć upamiętnienia w ten sposób poznańskiego reżysera Lecha Raczaka, który zmarł w 2020 roku i od 2021 roku właśnie ten festiwal miał być takim żywym, ruchomym pomnikiem. Drugi powód był taki bardziej przyziemny, bo to był okres covidowy i był to sposób na to, żeby mieszkańcy Poznania i nie tylko, również nie musieli siedzieć całkowicie zamknięci, mogli jednak poczuć jeszcze życie, wyjść troszeczkę z domu mimo obostrzeń i spotkać się z kulturą.
1: Tak, tak jak nam powiedziała Martyna, sam festiwal nie jest tylko proartystyczny, ale też prospołeczny. Jak widzimy.
0: A wybór jest duży, bo jest ponad 10 różnych wydarzeń, które w rozpisce można odwiedzić. A zaczynając od Teatrzy Rody, które już jest jutro, też oferuje w sobie duży katalog wydarzeń. Więc może najpierw usłyszmy o tym, ile dokładnie jest wydarzeń, bo jest ich ponad 10, przepraszam.
1: 17.
0: Jest ich 17, no nie zaspoilerowała, jest ich 17. Usłyszmy od pani Martyny.
2: W sumie czeka nas aż 17 wydarzeń w ciągu 5 dni, także dosyć intensywnie. Są spektakle i warsztaty dla dzieci, animacje sensoryczne są dla dzieci z rodzicami, to jest bardzo istotne, i spektakle dla widza dorosłego, młodzieży, połączone właśnie ze spotkaniami, podczas których będzie można dopytać twórców o wcześniej prezentowany spektakl.
0: Dla mnie to, co panią Martynę też gościliśmy tydzień temu na antenie na żywo, o którym zapowiadała, i to, co dla mnie było bardzo interesujące, to możliwość warsztatów animacji, do których dzieci mogą brać udział. Więc to jest coś, co szczególnie mnie interesuje z tego obszernego katalogu, do które jeszcze raz zachęcamy do sprawdzenia całości. Ale festiwal zaczyna się już jutro. I co teraz?
1: Festiwal zaczyna się jutro i możemy na wydarzeniu spodziewać się właśnie spektaklu na dziecińcu szkoły baletowej o godzinie 20:30.
0: Ale usłyszmy o tym też od pani Martyny.
2: Zaczynamy 26 sierpnia o godzinie 20:30. Pierwszy spektakl odbywa się na dziedzińcu szkoły baletowej przy ulicy Gołębiej.
0: Więc już przynajmniej teraz już wiemy, gdzie trzeba dotrzeć, bo samo hasło chodnik może być dosyć mylące, bo gdzie tutaj iść? Jest to już od jutra i do 30. I teraz, czy to jest dla osób, które już się znają z teatrem, czy które na przykład nie znają się teatru, czy dla młodych, czy dla starszych? Myślę, że dla wszystkich.
1: Dla wszystkich, zdecydowanie dla wszystkich, i też cały festiwal nie będzie się odbywał w jednym miejscu, bo będziemy również w Parku Liceum Ogólnokształcącego Marii Magdaleny oraz w Paderku. Oraz zawędrujemy na dziedziniec Biblioteki Uniwersyteckiej, więc mnóstwo podwórek, mnóstwo teatrów, mnóstwo miejsc.
0: I teraz czy warto? Dowiedzmy się od pani Martyny Stachowczyk, czyli współorganizatorki i kuratorki artystycznej Festiwalu Teatrów Podwórkowych.
2: W przeciwieństwie do możliwości, które nam dzisiaj dają różne transfery, tak, dostępne w domu na kanapie, tutaj po pierwsze możemy spotkać się z ludźmi, po drugie wszystko przeżyć we wszystkich wymiarach.
0: We wszystkich wymiarach. To mnie przekonuje i zapewnia, że różnego rodzaju emocje możemy doświadczyć na takim wydarzeniu. Czy nie zgodzisz się?
1: Zgodzę się zdecydowanie, dlatego serdecznie zapraszamy, tak jak pani Martyna zaprasza, jutro o godzinie 20:30 na dziedziniec Szkoły Baletowej przy ulicy Gołębiej.
0: I przez cały tydzień tak naprawdę do końca tego tygodnia możecie znaleźć coś dla siebie. Taką
1: tak.
0: Mamy nadzieję.
1: No zdecydowanie.
0: A teraz mam złe wieści. Nasza godzina dobiega końca.
1: Niestety.
0: Więc tym oto akcentem chcielibyśmy dziękować za zostanie z nami z dzisiejszym sabotażem kulturalnym, w którym rozmawialiśmy m.in. o raporcie Main Stage Revolution, który przygotowało Local Girls Movement, ale też...
1: Rozmawialiśmy również o festiwalu Gotango, niezwykle tanecznym, ale międzynarodowym.
0: Teraz udało nam się powiedzieć o grze z teatrem, czyli festiwalu teatrów podwórkowych, a potem też poleciała piguła kinowa po napisach Kacpera Kazimierczaka. Więc tym oto akcentem, kto dzisiaj był dla nas?
1: Dzisiaj nadawała dla was Wiku Kozieja.
0: I Bartosz Czyżyk, ale oni by nie zagrali, gdyby nie Mikołaj Pluczyński za konsoletą. Dziękuję
1: serdecznie.
0: Życzymy miłego wieczoru i słyszymy się niedługo. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

Cześć, cześć. Słuchajcie, godzina 19.04. Jest mi miło, że mogę was ugościć na tej dzisiejszej audycji, na tym dzisiejszym wtorkowym aferytmie. Jakub Wasiela przed wami, przed mikrofonem. Słuchajcie, rok 2021, Polska, Floryda. Rok 2022, 81-71 wraz z Magierą i teraz 26. Po 5 latach przerwy Szczyl wydaje w końcu singiel, który będzie promował jego najnowsze wydawnictwo przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Singiel pod tytułem Dla Ciebie, który właśnie usłyszeliście, jest zapowiedzią najnowszego albumu, który artysta wydaje po tak długiej przerwie. Co prawda on był widoczny w różnych mediach, w różnych eventach artystycznych, ale muzycznie się bardzo nie udzielał. Zresztą bardzo nad tym też ubolewałem na niejednej audycji i parę dni temu, jak bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że mamy coś nowego. Premiera jest przewidziana na październik, a dokładnie na 30 października tego roku, także to już niedługo. Ciekawe jest to, że utwór Dla Ciebie, z tego co sam Szczyl mówi, powstał już 3 lata temu, tylko leżał zaszufladkowany i nie był dla nas dostępny. No i teraz artysta dopiero postanowił właśnie wyciągnąć go gdzieś tam z zapomnienia, żebyśmy mogli poczuć jego vibe. Jak sam mówi raper, to te 5 lat przerwy dało mu jakiś nowy wachlarz doświadczeń i zupełnie inne podejście, które sprawi, że usłyszymy trochę innego Szczyla na tej płycie. Jak na ten moment ten utwór Dla Ciebie brzmi podobnie do Polskiej Florydy, ale to dlatego myślę, że faktycznie ta różnica między tym utworem a Polską Florydą nie jest aż taka duża, a liczę na to, że te nowe utwory, które będą teraz nagrywane i są nagrywane, będą brzmiały trochę inaczej, tym bardziej, że album z Magierą brzmiał kompletnie inaczej i no wydaje mi się, że na tym albumie nie ma kawałka, który byłby kiepski, w sensie na tym 81-71. A tutaj cóż, no zobaczymy w październiku, co nas czeka. No i teraz taki news muzyczno-filmowy w sumie bardziej, ale na pewno dla fanów amerykańskiego hip-hopu nie lada gratka, bo na Netflixa trafi dokument, który będzie opowiadał o płycie, która ukazała się w tylko jednym fizycznym egzemplarzu, która sprzedała się za 2 miliony dolarów amerykańskich i który jest niejako wielką ciekawostką Wu-Tang Klanu. Ale zanim o tym, posłuchajcie sobie Rules.

Słuchajcie, już 16 października na właśnie platformę Netflixa trafi film dokumentalny The Disciple, Wu-Tang Fable, w reżyserii Joanny Natasegara, której to jest w zasadzie reżyserski debiut. No i cały ten film będzie opowiadał właśnie o płycie Once Upon Time in Shaolin, która została wydana 24 listopada 2015 roku w jednym egzemplarzu. I no, to był taki bunt Wu-Tang Clanu na te wszystkie komercyjne albumy. To miał być ekskluzyw, w zasadzie taki trochę protest, przez co stworzyli jeden krążek, jeden egzemplarz, który trafił w ręce Martina Shkreli, który zapłacił za niego notabene 2 miliony dolarów amerykańskich, a przez to ten album stał się najdroższym albumem, najdroższym muzycznym dziełem wydanym kiedykolwiek w ogóle. I no, on w 2017 roku jeszcze na eBayu wystawił ten album, gdzie wylicytowano go za milion ponad dolarów, no, ale ostatecznie album pozostał w rękach Shkreliego. Co ciekawe, kiedyś zlikował część tego albumu, ale całość nigdy nie trafiła na żadne portale streamingowe, chociaż właściciel mógłby to zrobić, bo nie ma takiego zakazu. Jedynym zakazem jest właśnie to, że przez 88 lat nie można go użyć w celach komercyjnych. Nie można z niego zarabiać, czyli aż do roku 2103. No a jeszcze wracając do samego filmu, bo centralną postacią tego dokumentu ma być Tariq Ozugard, czyli holendersko-marokański producent i raper, przez którego mniej więcej to wszystko się wydarzyło. Jest to człowiek, który zaprzyjaźnił się z członkami Wu-Tang Clanu, a którzy byli jego w zasadzie idolami, i to właśnie on sforsował to, aby album zawierający 31 utworów powstał i żeby został stworzony właśnie w takiej formie. Na pewno niemała gratka to będzie ten dokument, tym bardziej, że ma w nim wystąpić sam RZA, który był największym z jakby autorytetów dla producenta holenderskiego. Tymczasem przejdźmy do kolejnej kwestii naszej audycji, czyli do konkursu. No bo można wygrać bilet na festiwal Camlot Fest, który odbywa się 28-29 sierpnia w Schronie. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Trzeba wysłać SMS-a pod numer 7148, oczywiście aferę, wasze imię i nazwisko. No i musicie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to wy chcecie wygrać ten bilet. To jest jedna wejściówka pojedyncza. Myślę, że warto o to zawalczyć, bo no, festiwale u nas się już, sezon festiwalowy się powoli kończy, także jest to jedna, myślę, z nielicznych okazji, żeby jeszcze w takim wydarzeniu wziąć udział. Także zachęcam. Koszt SMS-a to złotówka 23 grosze. A teraz godzina 19:16, pora na płytę tygodnia.

No a dzisiaj, co ciekawe, mamy dwie płyty tygodnia. My co prawda zagramy wam utwór tylko z jednej, ale jedno z płyt tygodnia jest It Isn't Real od Lee Sky, a drugim mini albumem jest mini album Blue Lights od Angel Egg. I to właśnie z tego mini albumu postanowiłem dzisiaj wam przedstawić jeden z czterech utworów. No i co by tu o nim w ogóle powiedzieć? No jest to debiut warszawskiego zespołu Angel Egg, który no jest takim połączeniem trip-hopowym i surowością alt-rocka. No a coś więcej o tym, jak usłyszycie utwór Nightfall.

4 września, także to już za chwilę, dosłownie w przyszłym tygodniu. Na ten moment mamy 3 single, które promują ten krążek. Jeden z singli Nie mam siły, drugi Bad Vibes Only i trzeci, który usłyszycie najnowszy dzisiaj, utwór pod tytułem Kudos.

0: Perspektywa.
1: No dobrze, słuchajcie, szczerze mówiąc, mam duże oczekiwania, bo ich poprzedni mixtape był świetny. Przecież były tam takie utwory jak Spalacz Burcz, Chybił Trafił, Airbus, Mewa czy Gdyby. Także no, oby było tylko lepiej. Co prawda uważam, że z tych trzech singli, które się okazały, najlepiej brzmi Bad Vibes Only. Także jak będziecie mieli gdzieś tam wolną chwilę, to zachęcam też do ogarnięcia pozostałych singli. Ale Kudos jest bardzo w ich stylu. Więc tutaj myślę, że no, nie ma co narzekać. Też po trzech latach przerwy ten mixtape się pojawia, więc jakieś nowe doświadczenia, tym bardziej, że Atutowy tutaj świeżość trochę swoją dorzuci. Wydawnictwo oczywiście wydające to 2020, kto by się spodziewał. No i cóż, chyba na ten moment wszystko już o tym mixtape'ie wiecie. Już wspomniałem, że no, ten okres festiwali u nas się powoli kończy. Za chwilę koniec sierpnia, wrzesień może jeszcze jakieś ciepłe dni nam przyniesie. Ale z takimi eventami muzycznymi no, pora nam się powoli żegnać. Poland Rock się odbył, Bittersweet.

Sweet Festival, świetny line-up także. No ale jeszcze tutaj będą letnie brzmienia u nas w Poznaniu na targach, na których będziemy mogli usłyszeć na przykład Vito Bambino, Ralfa Kamińskiego, Baza Astrala, jeżeli na przykład jesteście fanami bardziej muzyki elektronicznej, i to wszystko będzie w piątek 4 września, a w sobotę 5 września Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną i bracia Kacperczyk. Znaczy mówię i, ale tu jeszcze jest o wiele więcej różnych artystów. Także coś tam festiwalowo jeszcze będzie. No i też o tym festiwalu wspominam, dlatego że pamiętajcie o tym naszym konkursie, warto SMS-y wysyłać, a w międzyczasie z całej tej gamy ludzi, którzy wystąpią u nas już na początku września, to wybrałem Baza Astrala, bo wydaje mi się, że po jego rozpadzie z Ego jest to artysta trochę niedoceniony i poniekąd troszeczkę zapomniany. Dobry brass, Bas Astral.

Cieszę się, że mogłem wam tego Baza Astrala wrzucić na audycję. Myślę, że... Znaczy... No stracił on na tym rozpadzie, myślę, że bardziej niż Igo, ale obydwoje myślę, że stracili, tylko że no niestety Baza Astral trochę więcej, ale dalej bity tworzy całkiem przyzwoite. Na ten moment z tego, co gdzieś udało mi się zaobserwować w newsach, to jest podjęta jakaś próba stworzenia kolejnego albumu, muzyka taneczna. Pamiętajmy, że Techno do miłości miało nawet nominację do Fryderyka. Był to album dosyć specyficzny, myślę, że nie każdemu przypadający do gustu, ale było to coś nowego, odświeżającego, coś, co Baz Astral próbował wykonać samodzielnie, za co na pewno trzeba mu pogratulować. Tym bardziej, że jednak no, nominacja do Fryderyka jest niczego sobie. No możliwe, że już niedługo usłyszymy tą muzykę taneczną na streamingach, a w tym momencie trzeba się posiłkować jego twórczością przede wszystkim na różnego rodzaju koncertach, bo Baz Astral w sumie jest widoczny na wielu eventach, a do takiego wniosku doszedłem już rok temu, kiedy w Poznaniu odbywała się Zorza, gdzie też na mniejszej scenie można go było usłyszeć. No i gdzieś tam ta jego ksywa potem na różnego rodzaju festiwalach właśnie się pojawiała, także cóż, no tak jest. A teraz pora na Fukaja. Tutaj żadnej zapowiedzi albumu nie ma, żadnych informacji, co to za utwór w sumie jest. Po prostu Fukaj wrzucił kawałek na Spotify'a dosłownie kilka dni temu. No ale na tyle mi się spodobał, że uznałem, że no trzeba go wam tutaj zaprezentować. Tym bardziej, że jeżeli ktoś jest fanem gitary w bitach hip-hopowych, to myślę, że ten utwór przypadnie mu do gustu. Nie wiem dlaczego, ale czuję tutaj dużą inspirację płytą najnowszą Kubana, ale może to tylko moje jakieś takie z tyłu głowy przeczucie, że coś jest na rzeczy. Fukaj, jak się bawisz?

Albo lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lec. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Tam się ludzie śmiali, ale nie słyszałem, bo słuchałem bitów, co mi wysączali. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś sławni, chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości.

No to mielibyśmy Foucaulta za sobą. Nie mam nic więcej w sumie do dodania w jego kwestii. No mam nadzieję, że wam się podoba ten kawałek, bo mi bardzo. I zmieńmy trochę tematykę i ton naszej audycji, no bo już niedługo będziemy mogli usłyszeć nowy album od Eivor, która no, zapowiedziała płytę pod tytułem Tungl, i to z islandzkiego, bo to jest tłumaczenie właśnie, to jest tytuł na nasze, to jest Księżyc, a premiera jest przewidziana na 16 października 2026 roku. Na ten moment mamy trzy single. Drekafio, Verugor, czyli Walls, czyli ściany, który za chwilę usłyszycie, i utwór pod tytułem Healer. No, co by tu dużo mówić. W tym roku już Eivor u nas w Poznaniu nawet była i grała. Sam miałem przyjemność na tym koncercie się znaleźć u nas w Tamie. No a po premierze płyty, październikowej premierze płyty, startuje trasa koncertowa, ale w Ameryce Północnej, w USA, w Kanadzie, a do nas, do Europy i do Warszawy też zawita dopiero w roku 2027. No plus jest taki, że u nas będzie w klubie Progresja dosyć szybko, bo 21 marca 2027 roku, z tego co widzę, to bilety już można sobie ogarniać. Także jeżeli ktoś jest z jej twórczością zaznajomiony, a nawet jeżeli nie jest, a teraz mu się ten utwór spodoba, to no, będę zachęcał do spróbowania, bo no, ja nie znałem do tego roku, a poznałem i muszę powiedzieć, że jestem ukontentowany. No ale mniej mojego gadania, a więcej muzyki.

Eivor Palsdottir, czyli farerska wokalistka, farerowie to taki naród skandynawski, który zamieszkuje Wyspy Owcze, a w zasadzie to ona pochodzi z Sundrugota. Bardzo dużo takich jest, bym powiedział, w jej twórczości utworów typowo klasycznych, to złe powiedzenie, takich w klimacie takich wikingów. Można powiedzieć, że jak mówimy o muzyce ludowej, to można by powiedzieć, że te brzmienia tak trochę u niej brzmią w wielu utworach. Miała także swój udział w tworzeniu utworów do dwóch najnowszych God of War'ów. Mówimy o tym God of War'ze z 2018 roku i do God of War'ze Ragnaroku z roku 2022. Także no, coś tutaj jest na rzeczy z tą twórczością. No, ale ciężko się dziwić. Jednak, co by nie mówić, ta skandynawska krew w niej płynie i te brzmienia są. A naprawdę ona potrafi wykrzesać no, niesamowite dźwięki z siebie. Więc myślę, że na żywo warto jej posłuchać, bo no jak już parę osób mi wspomniało, no jej utwory, które można odsłuchiwać na portalach streamingowych, są świetne i niepowtarzalne, ale jednak ten głos no, na żywo brzmi o niebo lepiej. Ciężko się z tym nie zgodzić. Stacja Widmo. Już przechodząc zgrabnie do kolejnego tematu, stacja Widmo od Guziora, która no, ma duże zawieruszenia, bo premierę miała mieć 26 czerwca tego roku. Przełożono premierę na 31 lipca, no a ostatecznie no, trafi ona dopiero na portale 18 września. Jak na razie mamy jeden singiel pod tytułem Papirus, który całość promuje i no, ciężko powiedzieć, co się dzieje na etapie produkcyjnym tego albumu. Co by nie mówić o Guziorze, no niestety ten jego poprzedni album pod tytułem G, no w mojej opinii przynajmniej nie dowiózł tego, co poprzednie krążki, co Evil Twin, Evil Twings i Pleśń. Także no zobaczymy, co przyniesie wrzesień. Ludzie są co prawda bardzo nahajpowani, bo ten Papirus według nich to jest powrót Guziora z tych lat świetności. Niemniej jednak no, to, co się dzieje w procesie, w cyklu wydawniczym, no, nie napawa optymizmem. Wiadomo, że tutaj i tak warto dać artyście więcej czasu, bo im więcej czasu ma, tym lepszy materiał może nam na końcu dowieść. A tymczasem utwór pod tytułem Papirus.

No powiem tak, mi ten utwór się osobiście podoba. Sam Guzior mówi na pewnych portalach i w opisie tego tej płyty, że Stacja Widmo ma mieć klimat taki nocny, nocnej trasy, pustynny vibe. Za okładkę całego albumu, która no akurat przykuwa na pewno bardzo oko, odpowiada Piotr Kabata. I podobno ta cała wizualna oprawa ma być bardzo spójna z tą audio oprawą. Także no jeżeli muzyka będzie brzmiała tak, jak wygląda okładka, to ja szczerze jestem dobrej myśli, ale to wiadomo, jest myślenie życzeniowe. Natomiast na zakończenie tej audycji, bo jeszcze miałem dla was najnowszy album Kubiego przygotowany, ale niestety nie zdążymy wam go dzisiaj tutaj pokazać. I tylko zachęcę do ogarnięcia sobie nowego Kubiego album pod tytułem Jezu Chryste Kubi, bo no został dowieziony naprawdę dobry materiał producencki. Ale na koniec, żeby trochę przegryźć ten hip-hop, zostawię was z Arturem Rojkiem i z singlem Mirafiori, który zapowiada jego najnowsze wydawnictwo, które ma się ukazać też w tym roku, a dokładnie 18 września. No ale już nie będę zbytnio przedłużał, bo czas nas już nagli, a jeszcze chcę, żebyście w pełni mogli skosztować tego utworu. Dziękuję wam, że byliście na audycji. Przed mikrofonem dzisiaj Jakub Wasiela. Mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się po raz kolejny. Za konsolą wspierała mnie dzisiaj Marta Duszyńska, której też pięknie dziękuję. I słuchajcie, miłego wieczorku. Bawcie się dobrze, słuchajcie dobrej muzyki. Cześć!

0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affair.
1: Pędzące cyfry w naszym zegarze wskazują dwie rzeczy. Po pierwsze, czas płynie w zastraszająco nieuchronnym tempie, ale po drugie i ważniejsze, zaczynamy audycję Nostalgia lat 10. i wychodzimy temu okrutnemu czasowi naprzeciw, bo zadaniem tej audycji jest przeniesienie nas wszystkich do poprzedniej dekady za pomocą wspomnień zaklętych w piosenkach, które wam tutaj puszczamy. Dzisiaj audycję realizuje Marta Duszyńska, a za sterami
0: Olga
2: i Maurycy.
1: I Arek, czyli połowa składu zespołu Madame Affair. Dzisiaj jesteśmy w 2018 roku, ale będzie nieco inaczej niż zwykle, bo zapytaliśmy was na naszym Instagramie, co chcecie dzisiaj usłyszeć, i jako że dostaliśmy bardzo dużo fajnych propozycji, no to dzisiejsza playka jest nasza wspólna. A na pierwszy ogień propozycja od Wojtka, czyli MGMT i Little Dark Age.

0: Levitate od 21 Pilots z ich, moim zdaniem, najlepszego albumu Trench, którego słuchałem bardzo wiele razy w swoim życiu i nawet dzisiaj sobie go przypomniałem i no, stwierdziłem, że ten album w ogóle się nie starzeje, w przeciwieństwie do innych utworów 21 Pilots, bo niektóre, trzeba przyznać, zestarzały się tak sobie, natomiast Trench no cały czas po prostu... no, rozwala mnie swoim kunsztem i swoją umiejętnością budowania historii od początku do końca. Można by tutaj mówić bardzo długo o historii Trencha, która jest jeszcze rozciągnięta na 3 kolejne płyty, ale no nie o tym dzisiaj, możecie się w ten lore zawsze zagłębić, ale no dla mnie Trench to po prostu płyta wybitna i możliwe nawet, że najlepsza z 2018 roku. A jak mówisz, Maurycy, że pamiętasz, kiedy ona wyszła, ja nie mam tego szczęścia, bo ich wtedy nie słuchałem, to jak pamiętasz ten dzień? Co wtedy robiłeś?
1: Ja wtedy byłem na skateparku, bo byłem wtedy, to była moja skaterska era. I ta płyta była słuchana, Arek, literalnie między uczeniem się trików.
0: I katowałeś jakiś trik, tak?
1: Tak.
0: To jest zabawne. Ja ostatnio widziałem taki post na Instagramie, jak to jest słuchać 21 Pilots. Tam było w 2016 roku i był taki bardzo memiczny obrazek, jak taki minionek w Nike'ach jeździ na desce.
1: To byłem ja dokładnie.
0: Także no, zaraz ci to pokażę. Ale następna płyta, którą dzisiaj prezentujemy, też jest bardzo ważna. Może, no chyba dla mnie nie jest lepsza od Trencha, ale pamiętam z kolei, ja pamiętam, jak ona wychodziła. To był listopad 2018 roku i mowa o The 1975 i ich trzecim albumie A Brief Inquiry into Online Relationships. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy odsłuchałem tę płytę, bo był to odsłuch zgoła osobliwy. Myślę, że ten album w dyskografii zespołu z Manchesteru jest no, bardzo ciekawy, bo moim zdaniem zawiera ich najlepsze i najgorsze kawałki.
1: To jest teza, którą powielamy od paru lat.
0: Tak, tak. Słuchanie tej płyty w całości zawsze jest dziwnym doświadczeniem, ale mimo wszystko cały czas bardzo lubię ten album, a szczególnie ten kawałek, który jest dla mnie jednym z hymnów w ogóle całej dekady. No i po prostu kocham ten numer. Love it if we made it.

0: Happy Man, Jungle, płyta Forever. Właśnie wspominaliśmy tu z Maurycym i Olgą moment i konkretną imprezę, w którym najlepiej siadła ta płyta w naszych życiach, a słuchaliśmy jej wiele razy, na wielu melanżach, no ale był taki dzień, a w zasadzie taka noc, w którym no, nic nie mogło siąść lepiej niż ta płyta i to była pewna zima. Pamiętam nawet, że na następny dzień morsowaliśmy w przerębli nad zamarzniętym jeziorem i dla kogoś to się źle skończyło, pamiętam, ale...
1: Teraz to tak zabrzmiało, jakby coś naprawdę strasznego się stało, ale... Co się stało? Byłeś chory?
0: Nie, chyba Adam. Chyba nasz kumpel Adam był wtedy bardzo chory i bardzo długo to trwało.
1: A, tak, bo to był okres... epidemii tego wirusa popularnego.
0: Tego wirusa.
1: I on później go dostał po kąpaniu się w przeręblu. I... No.
0: No, tak no, czy siak, to był no. Niezapomniany melanż z Jungle na głośnikach. Ale jest też taki zespół, który równie często pojawiał się w takich sytuacjach. I już nawet mówiliśmy, że to Nicolas Jaar.
2: Tak, a to jego projekt Against All Logic, projekt Nicolasa Jaara, bardzo słynnego producenta, kompozytora i muzyka pochodzenia amerykańsko-chilijskiego. I to jest piosenka z płyty 2012 do 2017, tak się nazywa ta płyta, ale była wydana w 2018 roku i piosenka to Now You Got Me Hooked.

0: Against all logic, czyli wbrew wszelkiej logice. Słuchajcie, to co się działo przy tej płycie, no myślę, że lepiej będzie, jak to zostawimy dla siebie.
1: Co to? Jezu, dzisiaj jest jakoś... Nie, musimy chyba tłumaczyć. Słuchajcie, działy się wspaniałe rzeczy, po prostu.
0: Tak właśnie było. I to była taka płyta, która myślę, że dzięki której wkręciłem się bardziej w muzykę elektroniczną za sprawą Arka, za sprawą naszego kumpla Tobiasza. To był myślę, ten moment, jak poczułem to brzmienie, tą głębię, tą sygnaturę pana Nikolasa. Co mamy dalej?
2: No, Tobiasz... Faktycznie mi też pokazał Nikolasa Jara, no i będę mu dozgodnie wdzięczny, no bo to jest dla mnie artysta kompletny. Mamy jego twórczość solową, która sama w sobie jest strasznie zróżnicowana, bo mamy tam taki klasyczny deep house, ale mamy też strasznie dużo ambientu i nawet takiego eksperymentalnego, bardzo pogmatwanego ambientu, którego tylko śmiałkowie będą słuchać, no bo dzieją się tam rzeczy lekko niepokojące, ale z drugiej strony mamy jego zespół, duet w sumie, czyli jak się nazywał
1: zespół?
2: Darkside, w którym grają oni połączenie elektroniki z psychodelicznym rockiem, no i do tego jeszcze jego projekt czysto house'owy, ale też z takim eksperymentalnym zacięciem, czyli Against All Logic. No dla mnie jeden z najważniejszych artystów, jeśli chodzi o moje słuchanie elektroniki, to na pewno.
1: Dla mnie też. No i teraz przechodzimy do utworu, który życzyła sobie jedna z naszych słuchaczek, czyli Arctic.
2: Ale nie tylko słuchaczka.
1: A nie tylko, jeszcze realizatorka nasza, kochana Marta.
2: To nie była realizatorka, Olga, to był Szymon Litka.
1: O Boże, to był, ale Szymon jest jeszcze tam, słuchajcie. Szymon macha do nas i teraz krzyczy coś i chyba chodzi o to, że to był on.
2: Tak, Szymon.
1: To oni razem.
2: Szymon proponował w ogóle całą płytę Tranquility Base Hotel and Casino, no ale myślę, Szymon, że nie samym tym albumem 2018 rok stoi, chociaż na pewno był to jeden z najgłośniejszych krążków tamtych czasów. No dobra, posłuchajmy.
1: Four out of five.
2: Prawie się udało.

0: Tak jest, In My Mind, czyli Gigi Agostino. No kawałek, który przypuszczam, że nikt z was może nie puściłby sobie w codziennej playliście, ale są tacy, którzy słuchali tego kawałka w drodze na wakacje, w samochodzie z rodzicami, będąc dzieckiem. Wiecie, o co chodzi.
1: Ja mam wrażenie w ogóle, że ten kawałek nadal leci w radiu bardzo często.
2: Ja też tak myślę.
1: Ja mam wrażenie, że ja co wchodzę do auta, to on leci.
0: A ja miałem wrażenie dzisiaj, jak słuchaczka go podesłała, że właśnie nie słyszałem go od 8 lat.
1: No to rzadko wchodzisz do auta, albo rzadko słuchasz radio.
0: Tak.
1: Takiego.
0: No tak, ale co się pośmialiśmy, to nasze. Jeśli w ogóle, drodzy słuchacze, macie propozycje takich kawałków...
1: Tak, błagam. Drodzy słuchacze, przysyłajcie nam Instagram madam_afer. Tam czekamy na wasze bangery, o których my zapomnieliśmy, a one po prostu, wiecie... są tętnią życiem nadal.
0: Tak, słuchajcie, nie ma nic lepszego niż przypomnieć sobie jakieś stare wykopalisko. No, to jest po prostu piękne, nawet jak to jest lekko przypałowy, przekraczający pewne granice kawałek, no to i tak wysyłajcie, bo fajnie jest sobie to po prostu przypomnieć i też po to jest ta audycja, żebyśmy razem przenieśli się trochę w czasie. Ale dobrze, mamy jeszcze jedną propozycję z bardziej rockowych, bo w 2018 taki bardzo ważny zespół jak Idols wydał chyba swoją najbardziej popularną płytę do dzisiaj, czyli Joy as an Act of Resistance i jedna z najważniejszych piosenek punk rockowych współczesnych po dziś dzień, myślę, czyli Dane Nedelko.

0: Właśnie tym monumentalnym utworem Toma Yorka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Suspiria dzisiaj żegnamy się z wami. Byliśmy w 2018 roku i jak zwykle nie zdążyliśmy wyciągnąć wszystkich kart i też kart, które wy nam podaliście. Szczególnie Kacpra przepraszamy, bo miał polecieć John Hopkins, bardzo chcieliśmy go, ale jak zawsze za dużo gadaliśmy i nie udało się go puścić. Co możemy jeszcze nadrobić, bo trochę jeszcze wakacji nam zostało. Także niezmiennie, jeśli macie pomysły, po prostu wysyłajcie nam DM-y. W przyszłym tygodniu mamy 2019 rok, też będzie się działo, możecie już wysyłać swoje propozycje i na pewno się zastanowimy. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za bycie z nami w dzisiejszy wieczór. My się świetnie bawiliśmy, jak zawsze. Audycję realizowała Marta Duszyńska, a za sterami
1: Olga
2: i Maurycy.
0: I Jarek, czyli 1/3 zespołu Madame Affair. Dobrego wieczoru.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Jarek
3: z zespołu Madame Affair.
5: Autopromocja.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
5: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera.

kawał właśnie tego gatunku szeroko. Po prostu kiedy myślisz szeroko, to myślisz właśnie o takich zespołach. No i myślę, że my z tą Kalifornią się teraz pożegnamy, a przeniesiemy się do trochę brudniejszego miejsca na świecie, ale które wzbudza we mnie, myślę, jeszcze większe emocje, no bo ja uwielbiam te lata 80. Ja jestem dziadem, tak jak wspomniałem tutaj na początku, ja naprawdę kocham taką muzykę, ale ten okres, powiedzmy 10-15 lat później, był równie ciekawy i wtedy również bardzo dużo już też zaczęło się dziać na naszym podwórku.

który zaraz usłyszymy, Good Day My Angel, ale to nie jest taka zwykła wersja. Oj, tutaj radzę wam na chwilę usiąść albo trochę mocniej skupić się na drodze, bo można odpłynąć przy prawie 11-minutowej wersji tego utworu.

Szkoda, że nie ma obok mnie Jerzego Koczura, bo bym mu powiedział, że właśnie tak będzie brzmiał w przyszłym roku zespół Litka. No, ale to jest piękny utwór. Kocham go, jest dla mnie ogromną inspiracją i uważam, że Myslowic tej wersji psychodelicznej to jest coś, co chwyta mnie muzycznie chyba po prostu najbardziej. No nie pozostaje mi chyba już nic innego, jak najchętniej też bym tu zakończył, bo nic już więcej lepszego tutaj nie włączę, to na pewno, być może już w ogóle do końca tych wakacji. W sumie zostały już tylko 4 audycje, nie? Tak mi się wydaje. Ale nie, Areczku, jeszcze nie skończymy. Zagramy jeszcze jeden utwór również z Myslowic, tylko tym razem z płyty Sun Machine i to będzie utwór, który...

0: No i właśnie, moje pierwsze skojarzenie to jest oczywiście utwór Kiedy byłem małym chłopcem. I oczywiście jest to też skojarzenie z moim tatą, który jak byłam mała, to bardzo często grał to na gitarze i śpiewał. I uwielbiam tą piosenkę, ale ona tutaj w radiu chyba regularnie wybrzmiewa. W ramach też kalendarium, co ważne, dowiedziałam się przed audycją, dziękuję bardzo Mikołajowi Pokorzyńskiemu za tę informację, że jutro Tadeusz Nalepa obchodziłby urodziny, więc bardzo fajnie nam wyszło akurat w tym terminie zrobić tą audycję. No ale no i to jest taki właśnie kawałek, który przychodzi mi do głowy jako pierwszy, jak myślę o tym zespole, ale jestem ciekawa twojej historii, bo zapowiedziałeś mi, że masz inne skojarzenie.
1: No, ja mam skojarzenie z utworem Oni zaraz przyjdą tu, który może nie być jakoś super znany, natomiast przede wszystkim jest znany z tego, że parę lat temu w sumie był taki główny czas, że zazwyczaj po prostu moja piwnica, jako że czasem posiada dużo winyli, czasem też posiada dużo muzyków i były tam regularnie próby i te próby zazwyczaj są słyszane w całym domu, bo od tego się nie da uciec. No i tu jest taki charakterystyczny riff na początku tego utworu, który mi się wyrył w pamięci, bo zazwyczaj był on powtarzany na próbach parę razy, zanim wyjdzie, więc stąd w sumie kojarzę najbardziej ten utwór i w sumie kojarzę go nie właśnie ze słuchania breakoutu, a kojarzę go z piwnicy.
0: Po prostu z domu.
1: Tak.
0: W takim razie posłuchajmy.

0: nagrywane po prostu ze środka pokoju, ale no jest takie surowe, garażowe brzmienie, bardzo mi się to podoba.
1: Tak trochę jak stare nagrania pod tym względem. No. Po prostu gdzieś daleko mikrofon zbierający cały zespół i
0: w sumie i jest to stare nagranie. Nie no, ale faktycznie ten utwór wyjątkowo mocno ma taki efekt. No to ja też mam swoją propozycję z płyty Blues. I jest to utwór smutny, bo właściwie tak zaczęłam mówić, że ten czerwony album jest taki wesoły, a tak naprawdę genezą w ogóle bluesa jest przecież smutek i samo słowo blues oznacza smutki. No więc mamy troszkę smutniejszy utwór teraz, ale przepiękny i też taki symboliczny, no bo jest to, co się stało kwiatom.

0: No i teraz, skoro słuchaliśmy piosenki tak spod nazwiska Miry Kubasińskiej, to teraz może posłuchamy czegoś spod nazwiska Tadeusza Nalepy, już tak powiedzmy solowo, czyli po prostu zapewne z nieco zmienionym składem. No jak jest z nami Mikołaj, to zawsze znaczy, że przyniósł jakąś płytę do radia. I proszę, opowiedz nam, co tym razem puścisz nam z winyla.
1: No ja puszczę tutaj właśnie z albumu Tadeusza Nalepy, czyli ze Snu Szaleńca. Puszczę tutaj utwór z numerem 5, chociaż to jest w sumie ciekawostka. Ja tej płyty przesłuchałem dwa razy i zawsze zaczynałem od strony B, czyli właśnie od utworu Muszę dziś ciebie zabić. Jeśli chodzi w sumie o samą okładkę, no to widzimy tutaj szaleńca i w sumie można powiedzieć, że to, mi to po prostu przypomina taki bardziej gwiazdozbiór, który jest na nim narysowany.
0: W sumie nawet nie widzimy jego twarzy.
1: Tak, widzimy jego tors tylko i dłoń, która dotyka tego torsu.
0: Szaleńca. Tak. No jak ja ten tytuł usłyszałam, zobaczyłam, no to wiedziałam, że na pewno do tej audycji będzie pasował. Chociaż co ciekawe, to jest album z roku 87, a brzmienie jest właściwie bardzo podobne jak do tych wcześniejszych dokonań Nalepy właśnie z lat 70, nawet z początków. I to jest wielki plus moim zdaniem.
1: Tak. No więc co? No więc pozostanie nam słuchać prosto z winyla Muszę dziś ciebie zabić.

Taki dzisiaj segment winylowy. Przepiękny. Przepiękny. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Słuchałam wcześniej raz tego utworu, bo tak mi Mikołaj zapowiedział. No i jest po prostu przepiękny. No a teraz na zakończenie. Ja znalazłam już dłuższy czas temu taki nietypowy utwór w sumie w dyskografii Breakoutu, bo już on przypomina mi trochę klimaty, które tutaj zazwyczaj występują, czyli takiego rocka progresywnego. Może to jest dużo powiedziane, ale jest to utwór prawie 13-minutowy i no ma on parę ciekawych segmentów i parę ciekawych instrumentów. Jest to brzmienie no inne niż zazwyczaj i jest to utwór Wielki Ogień z albumu Ogień z Mirą Kubasińską na okładce z roku 1973 i tym utworem dzisiaj chciałabym się pożegnać. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez tą godzinę. Dziękuję Mikołajowi klasycznie za udział i za płytę. I słyszymy się za tydzień w audycji Na drugim brzegu tęczy.

What a bee.

0: Koloseum ze słynnego albumu Live. I rzeczywiście, kiedy Summertime zaczynał, mieliśmy taką wynalezioną dewizę, która mówiła, że jazz bez bluesa jest jak ciasto bez drożdży. Po prostu wychodzi płaskie. A Koloseum to z kolei pokłosie mojej współpracy realizatorskiej z Krzyśkiem Ranusem z programu Blues Ranus. Mnóstwo fajnej muzyki co niedzielę wieczorem słuchałem, realizując ten program, jeszcze wcześniej w środę, ale kilka tylko było takich rzeczy, że sięgnąłem naprawdę głębiej. Koloseum to była jedna z rzeczy, które no naprawdę mnie położyły na kolana i no pokochałem tę muzykę naprawdę mocno.
1: No, świetnie to słyszeć. A teraz sięgamy do albumu studyjnego. Takiego trochę, nie że niedocenianego, ale przy zestawieniu z Valentine's Suite kawałeczek pojawi się z tego albumu. Zresztą ta sztandarowa kompozycja Koloseum została skomponowana przez Dave'a Greenslade'a. Tak przy okazji. Ale sięgamy do albumu trzeciego w dyskografii Daughter of Time. Piękny album. No i piękny utwór się też pojawi. Take Me Back to Doomsday.

0: krótki fragment z albumu Valentine Suite pod tytułem Elegy. No i przypomnijmy, kto właśnie w tym kolosseum grał, bo to nie tylko był Dave Greenslade, Dick Hextall Smith na saksofonach, John Heisman na perkusji, James Liederlands na gitarze i wokalu, a zresztą to była jego kompozycja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, i Tony Reeves na gitarze basowej.
1: To ten skład, ten oryginalny, to skoro była ta odmiana blues rockowo-jazzowa brytyjska, to jakże inna zupełnie odmiana jazz rocka? Trudno tutaj powiedzieć, natomiast ten główny trzon zespołu tworzyli muzycy jazzowi. To fakt. Natomiast ten sznyt i pazur, ekspresja typowo rockowa. Mówimy o formacji Blood, Sweat and Tears. Fantastyczny zespół ze Stanów Zjednoczonych. A dlaczego mówiłem o Kanadzie? No bo głównym wokalistą i właściwie te największe sukcesy zespół osiągał, gdy jako wokalista był Kanadyjczyk David Clayton Thomas, bo o nim dzisiaj troszeczkę więcej powiemy, ponieważ David zmarł. Zmarł w wieku 84 lat 24 czerwca. Postać charyzmatyczna, postać ekspresyjna, właściwie bez jego osoby Blood, Sweat and Tears na pewno nie osiągnąłby takich sukcesów, jakie osiągnął, a zespół dość mocno skonfliktowany był z wokalistą, bo jak już wspomniałem, zespół muzycy byli jazzowi, no i wiadomo, elegancja. Natomiast David Clayton

Tomas, można powiedzieć, że to był chłopak z ulicy. Gdzieś po poprawczakach uciekł z domu, bo były kłopoty rodzinne. Taki był czupurny dosyć, no ale wokal miał tak potężny i niesamowity i charyzmatyczny, że zespół właściwie bez niego nie istniał. I raz był w Blood, Sweat and Tears, jak nie był. Jak Davida nie było w zespole, no to zespół osiadał na laurach, nie było sukcesów i wszyscy o nim zapominali. David wracał do zespołu i od razu wszystko zaczynało się nakręcać. I tak właśnie było z tym niesamowitym muzykiem, wokalistą właściwie. Sprawa też tak się potoczyła, że właściwie w latach 80. David Clayton Thomas wykupił cały jakby znak firmowy Blood, Sweat and Tears i właściwie należał do niego ten cały szyld tego zespołu, a dzisiaj to jest właściwie marka, bo jeżeli mówiąc o takim amerykańskim jazz rocku, no to Blood, Sweat and Tears jest wymieniane od razu w pierwszej trójce. A dużo dęciaków i słychać, że ma to konotacje jazzowe. No dobrze, dosyć gadania, teraz muzyka. Posłuchajmy sobie bluesa w interpretacji Blood, Sweat and Tears, a będzie się tam działo, bo tam... Tak, zresztą posłuchajcie.

Blues Part 2, formacja Blood, Sweat and Tears. I muszę się przyznać, że nie znam tych dżentelmenów. Nie dotarły tam niestety moje poszukiwania, a widzę, że to może był błąd. Słyszę, że to może był błąd. To dajmy sobie jeszcze odrobinę, jeszcze krótką porcję z tej samej płyty. Spinning Wheel, tym razem bardziej piosenkowo z początku, chociaż utwór, podobnie jak poprzedni, będzie się rozwijał.

0: wasn't too good.
1: To była kompozycja Spinning Wheels, tej samej płyty, z której pochodził blues. To jest ta najważniejsza płyta, druga w dyskografii, gdzie David trafił i od razu zespół zwyżkował i było o nim wszędzie pełno. Taka to była formacja, polecam, bo to jest kawał świetnej muzyki, mnóstwo dęciaków, świetne kompozycje, no i nad wszystkim góruje ten niesamowity, ekspresyjny wokal Davida Claytona Thomasa. A Spinning Wheel? A Spinning Wheel to jest właśnie taka historia, którą opowiada o tym swoim życiu, jak spał w samochodach, jak był bezdomny i no, miał ciężkie chwile, no a później trafił do Blood, Sweat and Tears w 68, no i cała historia się napisała. A na zakończenie tak zastanawiałem się, co tutaj dopełnić. Spojrzałem na datę, no i cóż, 25 sierpnia urodziny Wayne'a Shortera. A żeby to tak pasowało w miarę stylistycznie, no to co do tego? No, Weather Report. No i zagrajmy sobie coś z koncertu, gdzie będzie bardzo, bardzo dużo wspaniałego saksofonu Wayne'a Shortera. To będzie koncert z Japonii w takiej rozszerzonej wersji koncertowej Black Market.
2: I to tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy w nowym roku szkolnym, czyli 1 września na 1100 summertime. Będzie się to coraz trudniej wypowiadało, ale będziemy ćwiczyć nasze paszcze i jakoś może damy radę. Za dziś dziękujemy. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
2: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

płyty nowej Jeffa Parkera, a przy okazji także do wcześniejszych płyt jego ostatniego kwartetu. Na początek jednak sięgamy do albumu, który na pewno nie przejdzie bez echa. Na pewno nie przejdzie bez echa, bo trzy nazwiska, które je sygnują, to przynajmniej dwa to starzy mistrzowie, a to jedno dla mnie jest nowe, chociaż w środowisku latynoskiego, zwłaszcza jazzu, nie jest to osoba nieznana. Henry Threadgill, Vijay Iyer i Dafnis Prieto. Dafnis Prieto, muzyk pochodzący z Kuby, który dał się poznać już 20 lat temu, przede wszystkim jako perkusista zespołów latynoskich, który w ciągu tych 20 lat wyszlifował swój talent, nie tylko jeżeli chodzi o latynoskie rytmy, ale także o tą bardziej otwartą, bardziej improwizowaną, dziwniejszą dla wielu z nas muzykę. I tak oto 15 lat temu trafił do tria Henry'ego Threadgilla i Vijaya Iyera. Stał się tym trzecim, wcale nie będącym w tle muzykiem tego zespołu, a jedną z trzech podpór tak naprawdę, bo wszyscy piszą tutaj kompozycje, wszyscy współtworzą brzmienie, które w moim odczuciu jest unikatowe. Album, który się ukazał, nazywa się 15 i pochodzi on od liczby lat, które oni grają razem. A jest to płyta, mimo tych 15 lat stażu tego zespołu, debiutancka. Trzy kompozycje Threadgilla, trzy kompozycje Vijaya Iyera i dwie kompozycje Dafnisa Prieto na ten album się składają, a zamyka to kompozycja tego ostatniego, tego kubańskiego perkusisty, przy okazji także laureata Nagrody Grammy w 2018 roku i laureata także Nagrody MacArthura, Nagrody dla geniuszy, jak pisze o tym MacArthur Foundation. On the Way, kompozycja Dafnisa Prieto z albumu 15, Henry Threadgill, Vijay Iyer, Dafnis Prieto.

Henry Threadgill, którego przedstawiać nie trzeba, Vijay Iyer chyba też nie, no i Daphne Sprieto z albumu 15 i kompozycja On The Way, ostatniego z nich perkusisty, która zamyka cały ten album. Cieszy mnie bardzo ta płyta, cieszy mnie przede wszystkim to, że to jest w końcu album po kilku latach, gdzie Henry Threadgill gra na swoim autorskim albumie, gdzie nie jest tylko kompozytorem, nie jest dyrygentem, ale sięga po instrument, no i mały skład, który daje możliwości cieszenia się instrumentalnym kunsztem Henry'ego Threadgilla i docenienia tego jakże utytułowanego, ale też wciąż jeszcze chyba mało znanego muzyka. Od czasu R, od bardzo wielu lat, nagrywał raczej w większych składach. Move the Make a Move, Zoid czy Circus Circus. To były te składy sekstetowe i większe. A tutaj trio, piękne granie. I no cóż, żeby doczekali się bogatej dyskografii, a nie życzę im tego, żeby skończyło się to tylko na jednym, jedynym albumie. Następna płyta, po którą dzisiaj sobie sięgniemy, to będzie album Marty Varelli, z pianistki pochodzącej z Polski, od lat mieszkającej, tworzącej w Belgii, w Holandii, ale mającej bardzo silny pomost także z Chicago i z tamtejszymi instrumentalistami i muzykami. I nie inaczej jest na tej płycie, która powstała w Holandii na zamówienie teatru, który mieści się w klubie Beam Huis, teatru Reflex. I jest to, nie jest to muzyka ilustracyjna, jest to muzyka spotkania, jest to muzyka fascynujących kontrastów, ale także album, do którego Marta Varelis bardzo świadomie powybierała swoich partnerów. Pewnie miała w tym dużą swobodę, bo sięgnęła po trójkę muzyków na co dzień mieszkających w Stanach. Ben Lamar Gay, Frank Rosalie, chicagoscy muzycy, Ingrid Hocker-Flatten mieszkający w Austin w Teksasie. Do tego jeszcze Karen G i Ab Bars, dwójka saksofonistów, klarnecistów na co dzień mieszkających w Holandii. No i Marta Varelis na fortepianie. I słychać, że to są osobowości, że to nie jest nikt przypadkowy, kto ma tylko i wyłącznie wypełnić zamysł autora i kompozytora, ale to są muzycy, którzy coś do tego wnoszą, którzy wnoszą własną wizję, własną wyobraźnię, własny kunszt i wzbogacają tą muzykę Marty Varelis, czyniąc ją naprawdę niezwykłą i bardzo, bardzo osobistą i indywidualną. Dla mnie ta płyta jest niezwykła, bo ona jest inna od wszystkiego. Marta naprawdę zrobiła tutaj niesamowitą, wielowarstwową, wielogłosową opowieść z tego albumu i sięgniemy po dosyć dużą dawkę muzyki z tej płyty, bo to będzie z górą 20 minut. Najpierw Alternate Endings, które gdzieś w środku albumu się znajduje, a potem po utwór, który jest niesamowitym, fascynującym, niezwykłym zakończeniem tego albumu, a nazywa się to Ashes to Sea. Cała płyta wydana przez Relative Pitch Recordings w Nowym Jorku, Still Life with Lemons, tak nazywa się ten album, który sygnuje Marta Varelis, aczkolwiek należałoby tam wymienić wszystkich instrumentalistów jako współautorów tego albumu.

Marta Varelis, Ben Lamar Gay, Abba Bars, Karen G, Ingrid Hawker Flatten i Frank Rosali z albumu Still Life with Lemons, który sygnuje nazwisko Marty Varelis. Piękna płyta, zwłaszcza to zakończenie, które dla mnie jest naprawdę czymś takim ostatecznym, jakimś takim zwieńczeniem tego albumu. Niesamowitym, z tą partią tych dwóch saksofonów, która się przeplata, miesza i czasami stanowi jedną unisono, a czasami rozchodzi się tylko po to, by zbiec się powtórnie, jest naprawdę czymś niezwykłym, absolutnie. Marta Varelis, naprawdę płyta roku, jak do tej pory A Still Life with Lemons, dla mnie, w moim odczuciu, to jeden z najważniejszych albumów, jakie w tym roku trafił do moich rąk. Relative Pitch Recordings wydało. Nowojorska oficyna, w tej chwili chyba jedna z najważniejszych dla awangardowego jazzu oficyn na świecie. Drugi album ukazał się również w tym samym wydawnictwie, a sygnuje go nowojorski saksofonista Michael Foster, Christian Weber, szwajcarski kontrabasista i niemiecki, związany od lat z Berlinem, perkusista Michael Greener. The Raving Beauty, tak nazywa się improwizacja, która zabrzmi. Jest to niezwykłe, bardzo energetyczne, takie bezkompromisowe, free, zagrane z niezwykłym wyczuciem, ale też z energią, do której się powraca. Do której powraca się po to, żeby fizycznie tę muzykę odczuć, żeby rzeczywiście poczuć coś takiego, co jest wyrzutem i kreatywnej wyobraźni, i fizycznego doświadczenia pochodzącego gdzieś z trzewi, które z tych trzewi naprawdę wydaje no, taki jęk, zgrzyt, zgiełk i krzyk. Michael Foster jest tutaj niesamowity na saksofonie. Rzeczywiście udało mu się, i czerpiąc z Brocmana, i z innych saksofonistów awangardowych starszego pokolenia, starszego dla niego pokolenia, stworzyć brzmienie, które jest unikatowe, które jest niezwykłe, które jest inne od wszystkiego. Cały album inspirowany jest prozą Davida Goodisa. To był taki pisarz, który tworzył opowiadania i kryminały. Gdzieś w latach 50., 60., on zmarł w 67 roku, nie jest zbyt popularny w Polsce. Nie jest to ktoś znany na miarę Chandlera, a szkoda, bo te jego kryminały podobno, ja sam też nie czytałem, ale czytałem o nich, że to jest niezwykła proza, łącząca z jednej strony etniczność, on był etnicznym Żydem, z drugiej jego uniwersyteckie wykształcenie i doskonały warsztat wraz z takim zamiłowaniem do pogranicz, do przedmieść, do tego, co gdzieś szemrane. I mające takie kryminalne, lekko zabarwienie. Michael Foster, Christian Weber, Michael Greener z albumu, który nazywa się Selection from the Gutter. The Raving Beauty. Tak ten album się rozpoczyna i rzeczywiście jest to niezwykłe, mocne, fascynujące rozpoczęcie tej pięknej płyty.

Michael Foster, Christian Weber i Michael Greener z albumu Selection from the Gutter. The Raving Beauty, tak nazywała się ta improwizacja. Piękne granie, pełne energii i ta płyta taka jest od początku do końca. Może nie jest tak dobra jak ten początek, ale jest niezwykła. Warto po ten album sięgnąć, warto zapoznać się z całością. To po prostu piękne granie jest. I na koniec, pierwsza godzina już zaraz. Sięgniemy sobie po muzykę Jeffa Parkera, po muzykę jednego z najważniejszych w moim odczuciu zespołów ostatnich lat. Eta Quartet, tak nazywa się ten ostatni z kwartetów Jeffa Parkera. Zbudowany od początku do końca na partnerskich warunkach. Czwórka muzyków, lider na gitarze i elektronice, Josh Johnson, świetny altista, świetny saksofonista, który również posiłkuje się elektroniką, przetwarza dźwięk saksofonu. Anna Butters na kontrabasie i Jay Belleros na perkusji i perkusjonaliach. Pierwszy album ich ukazał się w roku 2022. Potem Mondays and the Enfield Tennis Academy, stąd ta eta w nazwie, bo oni grali w takim malutkim klubie w Highland Park położonym. I od tego wziął swoją nazwę także sam zespół. Teraz ten klub już jest zamknięty. To jest pierwsze nagranie. Trzecia płyta, ale pierwsze nagranie, które powstaje poza tym malutkim klubem w Highland Park. Jak sam Jeff Parker pisze, nagranie jest z zeszłego roku. To był bardzo trudny rok dla niego, dla wszystkich jego bliskich. Bardzo trudny, bo dużo negatywnych rzeczy się wtedy działo. I bardzo chciał, żeby to nagranie było inne. Gdy oni spotkali się po takiej 8-miesięcznej przerwie, gdzie nie było grania, gdzie były pożary w Kalifornii, gdzie były same złe rzeczy, łącznie z polityką, z Donaldem Trumpem, który wrócił do władzy, to strasznie się ucieszyli tym, że mogą być razem, tym, że mogą razem grać, że mogą się spotkać, tym, że mogą się dzielić tymi przeżyciami, które są w nich, mogą je odczytywać, mogą je zauważać. I to słychać w tym nagraniu. Od początku do końca to jest nagranie, które jest czystą, żywą energią, pozytywną, takim manifestem radości bycia razem i tworzenia razem muzyki. Jest wersja deluxe, która jest trochę bogatsza, tak? To jest niecałe 50 minut. Dwie takie długie suity po 20 minut, plus do tego jeszcze w tej wersji deluxe właśnie 2 10-minutowe utwory wykrojone z jakichś większych form, ale jest to od początku do końca niezwykłe granie. Także bardzo, bardzo polecam. My sięgniemy po pierwszy, otwierający ten album, 23 minuty, prawie 24. Fragment nazwany tutaj Like Swimwear, a sama płyta nazywa się Happy Today i rzeczywiście to Happy Today jest tam od początku do końca słyszalne. A potem sięgniemy do wcześniejszych nagrań Jeff Parker, Eta Quartet, czyli do albumu pierwszego Mondays and the Enfield Tennis Academy z roku 2022 i sprzed 2 lat, z roku 2024, The Wait Out of Easy. I tam będzie to kompozycja Easy Wait Out. Zostawiam was samych z tym pięknym składem Jeffa Parkera. Dla mnie jest to takie przypomnienie o Powerhouse Sand, wielkiej mojej miłości i zespole, dzięki któremu Jeffa Parkera miałem możliwość spotkać, być z nim w trasie,
cieszyć się jego introwertycznością, bo to jest muzyk, który jest bardzo do wewnątrz, który jest bardzo skupiony na tym, co się dzieje wokół niego, ale jest to skupienie bardzo wewnętrzne, skierowane do środka. Bardzo uważny, bardzo ciepły, bardzo mało ekspresyjny, a równocześnie wiesz dokładnie, że on jest w tej chwili, że on jest tu i teraz i on wszystko z tu i teraz dokładnie wie i przez swoją duszę przetwarza. Like a Swimwear, potem drugi fragment z pierwszego albumu Mondays in the Enfield Tennis Academy i na koniec Easy Way Out, Jeff Parker, Eta Quartet, a my, mam nadzieję, usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Audycję Wiek Awangardy przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.